0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canarię. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
2: Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad.
3: Ta wyspa niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa i widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
1: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
4: W ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
1: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju, w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
3: Nie wystarczy zarządzać przybywającymi, operować statystykami, wzmacniać granice czy opłakiwać śmierć, gdy już do niej doszło. Każda łódź, która przybywa, niesie nie tylko migrantów. Niesie ze sobą pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, skoro tak wielu braci musi ocierać się o śmierć, aby szukać życia. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku ksiądz Przemysław Szulc. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu
5: Świata. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Teneryfy, z Wysp Kanaryjskich, gdzie dosłownie przed kilkunastu minutami przybył Ojciec Święty, rozpoczynając tutaj ostatni dzień swojej podróży apostolskiej. Podróży apostolskiej, w centrum której z jednej strony jest Hiszpania, Kościół hiszpański, społeczeństwo tego kraju, które z niezwykłym entuzjazmem reaguje na papieskie słowa, na jego zachęty, na jego obecność pośród nich. A z drugiej strony, tak jak obserwujemy to od wczoraj, kiedy Ojciec Święty przebywa na archipelagu Wysp Kanaryjskich, to także bardzo mocne i ważne przesłanie dotyczące migracji, migrantów, a więc skierowane także do tych wszystkich mieszkańców krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, skąd potrzebujący i zdesperowani mieszkańcy przybywają często w skandalicznie trudnych warunkach tutaj do Europy. Papież udał się na Wyspy Kanaryjskie już wczoraj i wczoraj przebywał na wyspie Gran Canaria w sąsiedniej diecezji, gdzie spotykał się z migrantami, gdzie spotkał się także z lokalnym kościołem, przewodniczył mszy świętej. A dzisiaj jest na wyspie Teneryfie, gdzie wita go w tej chwili dyrektor centrum, które zajmuje się przyjmowaniem migrantów. Dyrektor przemówi za chwilę. W tej chwili słyszymy jeszcze księdza biskupa, który wita Ojca Świętego. Jest to biskup Santiago Eloy Alberto Santiago, gospodarz diecezji San Cristobal de la Laguna, który przypomina, że ta zachodnia część Wysp Kanaryjskich, które przyjmują dzisiaj Ojca Świętego z otwartym sercem i wdzięcznością, widzą w Ojcu Świętym pielgrzyma pokoju i nadziei, który zachęca do podniesienia wzroku, aby odkryć obecność Boga zarówno w przyszłości tego kraju, jak też jednocześnie w teraźniejszości. Ksiądz biskup mówi: dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za pragnienie poznania z pierwszej ręki trudnej rzeczywistości tych, którzy bardzo często zmuszeni są opuścić swoją ojczyznę i rodzinę, kierowani marzeniem o zdobyciu lepszej przyszłości dla siebie i dla swoich bliskich, uciekając przed wojnami i przemocą, przed niesprawiedliwością gospodarczą, dramatem głodu i ubóstwa. Następnie mówi ksiądz biskup: w ostatnich latach dziesiątki tysięcy ludzi przybyły na nasze wyspy z kontynentu afrykańskiego, głównie na wyspę El Hierro do portu La Restinga, kierując się marzeniem o lepszym życiu. To oni należeli do tych bardziej szczęśliwych, którzy przeżyli tę podróż, bowiem są też inni, tysiące osób, którym nie udało się osiągnąć celu i które straciły życie na tak zwanym szlaku morskim atlantyckim. Słuchanie ich relacji tych, którzy odbyli tę podróż w całkowicie nieludzkich i skrajnie trudnych warunkach na łodziach typu Cayuco i Patera, czyli takich bardzo niewielkich i prowizorycznych, i docierających dzięki nim do naszych wybrzeży, gdzie przybywają wyczerpani, te relacje nie mogą pozostawiać nas obojętnymi. Ojcze Święty, mówiłeś podczas jubileuszu migrantów w październiku ubiegłego roku na placu Świętego Piotra, odnosząc się do historii wielu naszych braci migrantów, dramatu ich ucieczki przed przemocą, cierpienia, które im towarzyszy, lęku przed niepowodzeniami, ryzyku niebezpiecznych przepraw wzdłuż morskich wybrzeży, mówiłeś o ich wołaniu bólu i rozpaczu. Mówiłeś też o tym, że oczy tych migrantów wypatrują lądu, który utożsamiają z początkiem nowego życia. I to właśnie te oczy tych osób patrzą dzisiaj na Ciebie, Ojcze Święty, pełne nadziei i pełne pragnienia, aby Twoje słowo wlało w ich serca nadzieję i przyniosło nowe światło. Znajdujemy się dziś w jednym z ośrodków przyjmujących migrantów, które należą do rządu Hiszpanii i są zarządzane przez stowarzyszenie ASEM. Jest to największy obóz tego typu na całych Wyspach Kanaryjskich, który w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego pod koniec 2024 roku gościł niemal 4 tysiące osób, choć obecnie przybywa ich tu znacznie mniej ze względu na wyraźny spadek napływu migrantów w ostatnich miesiącach. Po oficjalnym powitaniu przez przedstawiciela rządu, Wasza Świątobliwość, głos zabierze obecny dyrektor tego ośrodka, a następnie wysłuchamy dwóch świadectw migrantów tutaj przyjętych. Wszystko to przygotuje nas do wysłuchania Twoich słów, Ojcze Święty, słów pełnych światła i nadziei, za które już teraz serdecznie Ci dziękujemy. To były słowa biskupa Santiago Eloy Alberta, gospodarza diecezji San Cristobal de la Laguna, czyli tej, na terenie której znajduje się Teneryfa. Za chwilkę przemówi najpierw pani minister, później dyrektor, a także dwoje migrantów, których imion nie znamy, pozostają oni anonimowi, wypowiadając się w ten sposób w imieniu całej rzeszy tych, którzy dzielą ich los. A na koniec wysłuchamy także nauczania Ojca Świętego.
1: Al centro de acogida Las Raíces, en La Laguna. Un lugar que representa el compromiso de nuestro país.
0: Mówi pani minister do spraw integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji. Wasza świątobliwość, proszę pozwolić, że rozpocznę od prostego, lecz głęboko ludzkiego przekonania, że wszyscy jesteśmy niekiedy nowi w jakimś miejscu, do którego życie nas prowadzi. Tacy jesteśmy, gdy się rodzimy. Jesteśmy nowi, gdy zmieniamy miasto, pracę czy społeczność. Jesteśmy nowi, gdy zakładamy rodzinę. Jesteśmy nowi także, kiedy przekraczamy granice, poszukując bezpieczeństwa, godności lub szansy. Wasza świątobliwość, w tym nowym czasie dla Kościoła i świata pragnę przekazać nasze zaangażowanie na rzecz głęboko humanistycznej, ludzkiej wizji tej mobilności, która sprawia, że jesteśmy nowymi tam, gdzie się znajdujemy. Jest to wizja inspirowana niezbywalną godnością każdej osoby ludzkiej oraz przekonaniem, że nikt nigdy nie powinien być definiowany wyłącznie na podstawie tego, gdzie mieszka, skąd pochodzi, ani też przez okoliczności, które zmusiły go do wyjazdu. Hiszpania dobrze zna to doświadczenie. Doświadczenie tego, kto w pewnym momencie potrzebował, by ktoś wyciągnął ku niemu rękę i pomógł mu zamienić to, co nieznane, w jego dom. Jesteśmy krajem migrantów, emigrantów, ale również krajem przyjmującym imigrantów. Miliony Hiszpanów w przeszłości musiały opuścić naszą ojczyznę w poszukiwaniu pracy, wolności lub przyszłości. Dziś miliony ludzi przybywają do naszego kraju z tą samą nadzieją, aby móc wnosić w swój wkład, by móc pracować, budować i stać się częścią tej wspólnoty, zachowując jednocześnie pełną godność swojej osoby, która nie będzie poddawana w wątpliwość ani umniejszana. Dlatego nasza polityka migracyjna opiera się na trzech nierozłącznych zasadach: humanitaryzmie, legalności i współistnieniu. Humanitaryzm, ponieważ żadna osoba nie może zostać sprowadzona do liczby lub statystyki. Legalność, ponieważ granice i przepisy muszą być zarządzane w sposób odpowiedzialny, a uregulowany status administracyjny stanowi również podstawowy warunek godności, samodzielności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. I wreszcie współistnienie, bowiem integracja oznacza budowanie wspólnoty, praw i współdzielonej odpowiedzialności. Wasza świątobliwość, w Hiszpanii istnieje tekst, którego miliony ludzi słuchają w najważniejszych momentach swego życia. Także Ty, Ojcze Święty, znasz go doskonale, ponieważ czytamy go podczas celebracji małżeństw. Mam na myśli pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, w którym apostoł pisze o tym, że miłość jest cierpliwa, że jest łaskawa, że nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie szuka poklasku. Przypominają nam te słowa, że również jeśli nie mamy miłości, jesteśmy niczym cymbał brzmiący. Te słowa dziś towarzyszą nam, którzy decydują się połączyć swoje życie w jedno wspólne dzieło i rozpocząć razem projekt. Projekt, w którym być może będzie można dostrzec piękną analogię do słów świętego Pawła i w których być może będziemy mogli lepiej zrozumieć, że migracje to tak naprawdę współistnienie narodów. Bowiem gdy człowiek przybywa do jakiegoś miejsca, a miejsce go nie przyjmuje, rozpoczyna się wówczas budowa wspólnego projektu. Projektu, który nie jest więzią natychmiastową ani łatwą, ale jak każda relacja międzyludzka wymaga wysiłku, współdzielonej odpowiedzialności i woli zrozumienia drugiego człowieka. I tak jak w małżeństwach zawieranych w naszych kościołach, tak też tutaj chcemy opierać się na wzajemnej miłości jako zobowiązaniu, a także na bezinteresowności rozumianej jako wzajemny szacunek. Ten, kto przybywa do nas, ma obowiązek uczestniczyć, szanować innych i wnosić tu swój wkład. Ten, kto przyjmuje, zobowiązany jest tworzyć przestrzeń przynależności i godności. Ponieważ przyjmować z miłością oznacza też umożliwić każdemu wydobycie z siebie tego, co najlepsze. Integracja to nie rezygnacja z tego, kim jesteśmy, ale wspólne budowanie tego, kim chcemy być razem. Hiszpania nauczyła się, że społeczeństwo spójne nie powstaje przez wznoszenie murów, ale przez budowanie mostów. Że różnorodność właściwie zarządzana wzmacnia nasze gospodarki, odmładza społeczeństwa i poszerza horyzonty. Wiemy też, że istnieją wyzwania. To m.in. zarządzanie granicami, walka z mafiami, które handlują ludźmi i przeciwdziałanie mowie nienawiści. Właśnie dlatego potrzebujemy odpowiedzi spokojnych, opartych na faktach, wartościach i na współpracy międzynarodowej. Wasza Świątobliwość, wielokrotnie przypominałeś nam również w ostatnich dniach, że za każdym migrantem kryje się twarz, historia i nadzieja. To humanistyczne podejście jest dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, bowiem ostatecznie każdy z nas kiedyś potrzebował być przyjętym. Każdy z nas był kiedyś obcy w jakimś miejscu. I wszyscy pragniemy czegoś niezwykle prostego, znaleźć miejsce, w którym możemy żyć, troszczyć się o swoich bliskich i czuć, że jesteśmy częścią czegoś większego. A jeśli przyjmujemy tę prostą prawdę, o której mówi nam Kościół, wówczas być może uda nam się zbudować wspólnie społeczeństwo silniejsze, bardziej sprawiedliwe i bardziej ludzkie. Bowiem na koniec wszyscy potrzebujemy tego, by być przyjętymi. Wszyscy niegdyś byliśmy obcymi i wszyscy potrzebujemy najwyższego szacunku i miejsca, w którym możemy mieszkać, budować nasze więzi i czuć się częścią wspólnoty. A jeśli tak jak Ojciec Święty nam o tym przypomina, przyjmiemy to wyzwanie, wówczas nasze społeczeństwa będą silniejsze i bardziej ludzkie. Bardzo dziękuję. To była minister do spraw zabezpieczenia społecznego, integracji oraz migracji, a już teraz wysłuchamy za chwilkę słów dyrektora tego ośrodka, w którym znajdujemy się w tej chwili, który przyjmuje migrantów. W szczytowym momencie było ich tutaj ponad 4 tysiące w jednym czasie. A następnie wysłuchamy także świadectw dwojga migrantów, którzy pozostaną anonimowi, aby w ten sposób też podkreślić, że przemawiają w imieniu całej dużej społeczności, a nie tylko pojedynczych osób.
2: Santo Padre, autoridades, personas acogidas y trabajadoras de este centro. Es para nosotros un profundo honor hoy recibir su visita en el centro de primeras llegadas de las raíces en Tenerife.
0: Mówi dyrektor. Ojcze Święty, przedstawiciele władz, osoby przebywające w tym ośrodku, drodzy pracownicy. To dla nas wielka radość i zaszczyt gościć w tym centrum Las Raíces na Teneryfie Ojca Świętego. To dla nas wyróżnienie, ale też zwrócenie uwagi na rzeczywistość, którą każdego dnia spotykamy w tym miejscu. Ten ośrodek otwarty w 2021 roku powstał jako odpowiedź na złożoną sytuację wymagającą zaangażowania, solidarności i odpowiedzialności. Stały wysiłek państwa hiszpańskiego, które jest jego opiekunem i właścicielem, pomogło nam odpowiedzialnie rozpocząć przyjmowanie i opiekowanie się nad migrantami, którzy przybywają do naszych wybrzeży. Od momentu otwarcia przyjęliśmy ponad 54 tysiące osób. Za każdą z nich kryje się historia, trudna droga i nadzieja. Naszym zadaniem jest zapewnienie im godnego humanitarnego i dobrze zorganizowanego pierwszego przyjęcia w tym szczególnie trudnym momencie, bezpośrednio po zakończeniu drogi morskiej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zespół ludzi, którzy cechują się wielkim profesjonalizmem, prawdziwym powołaniem i zaangażowaniem na rzecz godności każdej osoby, którą tu przyjmujemy. Ich codzienna praca sprawia, że to miejsce jest czymś więcej niż ośrodkiem. Staje się miejscem przyjęcia, wsparcia i domem. Las Raíces to przede wszystkim miejsce spotkania. Przestrzeń, gdzie krzyżują się złożone ludzkie losy i w której jako instytucje, jako ludzie dajemy im pierwszą szansę na nowy początek. Ojcze Święty, Twoja wizyta jest wyrazem uznania dla tych wszystkich dzieł, dla tych, którzy tu przybywają w poszukiwaniu lepszej przyszłości, dla wysiłku instytucji publicznych i zaangażowania profesjonalistów, którzy umożliwiają realizację tej misji. W imieniu całego ośrodka dziękuję Waszej Świątobliwości za obecność, bliskość i przesłanie nadziei. Bardzo dziękuję. Dyrektor podchodzi teraz do Ojca Świętego. Za chwilkę wysłuchamy dwóch pozdrowień, dwóch świadectw migrantów, na które Ojciec Święty odpowie z kolei swoim przesłaniem.
3: Yo me llamo Taiwo, yo soy de Nigeria. Soy uno de los migrantes, Leo. Su santidad. Gracias por recordar al personal migrantes.
0: Ojcze Święty, pochodzę z Nigerii. Jestem jednym z migrantów, za wysłuchanie których dziękuję Ojcu, dziękujemy Ojcu Świętemu. Za wysłuchanie migrantów, rodzin, które opuściły swój kraj i rozpoczęły nowe życie z dala od domu. Bardzo często jest to droga niezwykle trudna, której towarzyszy lęk, smutek, samotność, ale Twoje słowa, Ojcze Święty, dodają nam siły, nadziei, by iść naprzód. Przybyliśmy tu z prostymi marzeniami: pracować, troszczyć się o rodzinę, żyć godnie. Czujemy, że patrzy na nas Ojciec Święty z szacunkiem i życzliwością. Dziękujemy za przypominanie światu, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że wszyscy potrzebujemy miłości, pokoju i szans na lepsze życie. Chcemy powiedzieć z wielkim szacunkiem, że modlimy się za Ciebie i jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje serce. Niech Bóg Ci zawsze błogosławi.

0: días todos y todas. Santo Padre, gracias por estar hoy aquí. En esta tierra que para muchos de nosotros han significado...
1: Ojcze Święty, dziękujemy za Twoją obecność tutaj na tej ziemi, która dla wielu z nas, widzimy ogromne wzruszenie, migrantki, która przemawia w imieniu całej społeczności. Dziękujemy Ci za obecność na tej ziemi, która dla wielu z nas stała się pierwszym miejscem nadziei po długiej drodze cierpienia. Dziś przemawiam do Ciebie nie tylko we własnym imieniu, ale także w imieniu wielu migrantów, którzy pozostawili za sobą swój dom, swoją rodzinę i dotychczasowe życie, poszukując bezpieczeństwa, pokoju i godności. Pochodzimy z krajów, gdzie ubóstwo, przemoc, wojna, prześladowania i brak perspektyw zmusiły nas do wyjazdu. Nikt nie opuszcza swojej ziemi, swojej rodziny i korzeni z własnej woli, jeśli może żyć w pokoju. Pozostawiliśmy za sobą wspomnienia bliskich i część naszego serca z nadzieją na znalezienie lepszego życia. Jednak droga do tego miejsca nie była łatwa. Była pełna strachu, bólu i niepewności. Pokonywanie niebezpiecznych szlaków, zwłaszcza przez Ocean Atlantycki w kierunku Wysp Kanaryjskich, oznacza konfrontację z głodem, z zimnem, z rozpaczą, a często także ze śmiercią. Wielu naszych braci i sióstr straciło życie na morzu, a inni nadal cierpią w milczeniu, będąc ofiarami mafii, które wykorzystują ludzką potrzebę i ludzkie cierpienie. Dzisiaj z tej gościnnej ziemi Wysp Kanaryjskich chcemy skierować prostą, lecz głęboko ludzką prośbę o godność. Prosimy, aby granice nie stawały się murami obojętności, aby nie postrzegano nas jedynie jako migrantów, liczb czy dokumentów, ale jako ludzi z własną historią, z marzeniami, rodzinami i nadzieją. Nasze człowieczeństwo powinno zawsze stać ponad jakimkolwiek statusem prawnym. Chcemy również wyrazić naszą wdzięczność. Dziękujemy Kościołowi, wspólnotom, które nas przyjmują, organizacjom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wyciągnęli do nas rękę, gdy przybyliśmy pełni lęku, zmęczeni i z niepewnością. Dziękujemy za danie nam schronienia, za wysłuchanie nas i za danie nam możliwości odbudowania naszego życia. Ojcze Święty, Twoja obecność na Wyspach Kanaryjskich jest światłem dla tych, którzy często nie mają głosu. Prosimy Cię o modlitwę za tych, którzy stracili życie w drodze, za tych, którzy nadal przemierzają morza i granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa, oraz za nas, którzy każdego dnia walczymy o budowanie godnej przyszłości w pokoju i nadziei. Nie prosimy o przywileje, nie prosimy o litość. Prosimy o szacunek, o człowieczeństwo i możliwość godnego życia. Bardzo dziękuję. Niezwykle poruszające świadectwo kobiety, która, jak widzimy, której towarzyszy dziecko na wózku, kobiety, która z wielkim trudem przeczytała przygotowane świadectwo, teraz podchodzi do Ojca Świętego, ubrana w tradycyjny strój, taki sam, jaki widzieliśmy chociażby u przywódców państw afrykańskich podczas niedawnej wizyty Ojca Świętego w krajach Afryki. Jest to ten sam strój, ta sama kultura, który noszą i z których wywodzą się też ci, którzy w skrajnym ubóstwie, w skrajnym niebezpieczeństwie, jak przed chwilą to słyszeliśmy, przemierzają w prowizorycznych łodziach morze, aby móc udać się do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. A już za chwilę wysłuchamy świadectwa Ojca Świętego.
2: Las autoridades presentes, un saludo a todos ustedes.

0: Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, które dla chrześcijan wyraża miłosierną i nieskończoną miłość Boga do każdej istoty ludzkiej. W tym kontekście opatrznościowe jest to, że możemy się spotkać, zobaczyć się i przede wszystkim uświadomić sobie, że niezależnie od miejsca naszego pochodzenia, miłość Boga nie zna granic, nie czyni różnic, udziela się wszystkim i gromadzi nas w jedności. Patrząc na wasze twarze i słuchając waszych świadectw, myślę także o waszych sercach, zranionych przez tak wiele trudności, a zarazem pokrzepionych miłością otrzymaną dzięki innym sercom, otwartym, wielkodusznym i miłosiernym. Serce Chrystusa cierpiało i zostało przebite z miłości, ale doznało także pociechy od osób współczujących, które zbliżyły się, by złagodzić jego ból. Aby wyjaśnić powszechność miłości, Jezus dał przykład czynu służby spełnionego przez człowieka z innego narodu i z innej religii, który uratował się nad poranionym i pobitym. Zmotywowani tą miłością Boga, która pomaga nam leczyć rany i być miłosiernymi wobec cierpiących, jak święty brat Piotr i święty Józef de Ankieta, wyruszyli oni z tych kanaryjskich ziem, aby głosić Ewangelię w Ameryce, otwierając nowe horyzonty misyjne. Oni także byli migrantami, którzy udali się ku temu, co nieznane, niosąc jako najważniejszy bagaż wiarę, nadzieję i miłość. Na tych nieznanych ziemiach święci migranci i misjonarze potrafili dawać to, co posiadali, a zarazem przyjmować to, co nowe i co zostało im ofiarowane. Was też zachęcam, abyście ofiarowali skarb człowieczeństwa, marzeń i kultury, który przynieśliście tu na te wyspy, i abyście pozostawali otwarci na przyjęcie tego, co jest wam tu proponowane. Te wymiany powinniśmy przeżywać także w sposób odpowiedzialny, myśląc o przyszłości następnych pokoleń, którym pragniemy przekazać dziedzictwo cywilizacji miłości, a w której migracje mają istotne znaczenie, ponieważ mogą stać się okazją do spotkania i wzajemnego ubogacenia narodów. Drodzy bracia i siostry, wszyscy w pewien sposób jesteśmy migrantami. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do niebieskiej ojczyzny. Pomagajmy sobie nawzajem uczynić tę podróż bardziej ludzką dla wszystkich, wnosząc to, co każdy z nas może ofiarować. W tym duchu dziękuję za współpracę ze strony rządu, ze strony różnych instytucji oraz tak wielu kobiet i mężczyzn dobrej woli, którzy umożliwiają tę konkretną pomoc humanitarną, przywracającą nadzieję i godność tak wielu osobom.
1: Las Raíces, Les Racines.
0: Moją uwagę zwróciła nazwa tego ośrodka dla migrantów, Las Raíces, czyli korzenie. Mój poprzednik, umiłowany papież Franciszek, który tak bardzo pragnął być z wami, chętnie posługiwał się obrazem korzeni, aby wskazać na potrzebę niezapominania o początkach, trwania w jedności i pokładania ufności w Panu. Bo kto pokłada ufność w Panu, podobny jest do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Niech ten obraz liści

0: korzeni pomaga wam również trwać mocno zakorzenionymi w Panu, aby żadna burza nie mogła oddalić was od Jego obecności, która umacnia i daje życie.
1: Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et tout ce qui agisse pour votre bien.
0: Drodzy przyjaciele, noszę was w sercu i pamiętam o was w modlitwach. Niech Bóg wam błogosławi, niech błogosławi waszym rodzinom i wszystkim, którzy czynią wam dobro. A Najświętsza Maria Panna, pociecha migrantów, niech zawsze wam towarzyszy i wspiera swoją macierzyńską opieką. Bardzo dziękuję.

piękne przemówienie Ojca Świętego, w którym przypominał o tym, że Pan Bóg nie ma granic, że Jego miłość nie zna jakichkolwiek granic. Papież mówił też o tym, że wszyscy jesteśmy poniekąd migrantami, bowiem jesteśmy pielgrzymami w drodze do Ojczyzny Niebieskiej i że to spotkanie kultur, które odbywa się także w tych nieszczęśliwych i tragicznych okolicznościach, jest okazją do wzajemnego ubogacenia, do wzajemnego przekazania sobie nadziei, marzeń, wartości, ale też wiary w samego Boga. Teraz do Ojca Świętego podchodzą przedstawiciele tego ośrodka, którzy wręczają Ojcu Świętemu pamiątkowe dary. Ojciec Święty rozmawia także z nimi. Widzimy ogromne wzruszenie, zwłaszcza wówczas, gdy do Ojca Świętego przemawiali delegaci tej społeczności migrantów, która tutaj w tym ośrodku żyje, która tutaj spędza ten pierwszy czas po przybyciu na kontynent europejski do wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Widzimy, że Ojciec Święty podchodzi teraz do nich. Zapewne będzie chciał się jeszcze króciutko przywitać, przynajmniej z niektórymi spośród tych osób. A za chwilę uda się na kolejne spotkanie z ośrodkiem, który również pomaga przybyszom tutaj na Teneryfie. Widzimy teraz Ojca Świętego pośród podopiecznych tego miejsca. Papież bierze na ręce dzieci, dzieci przytulają się do niego. Ojciec Święty je błogosławi. Tak jak mówili ci, którzy przemawiali w imieniu całej tej społeczności, ta bliskość i czułość Ojca Świętego jest czymś upragnionym, czymś niezwykle ważnym. Dlatego też myślę, to wzruszenie, które widzimy na twarzy Ojca Świętego, jest też wzruszeniem, które wyraża tą wielką troskę, wielkie pragnienie Kościoła, które było też pragnieniem papieża Franciszka, aby właśnie tym ludziom w tych niezwykle trudnych okolicznościach życia móc okazać czułość, bliskość i przypomnieć, tak jak mówił o tym przed chwilą Ojciec Święty, że ich godność jest niezbywalna, że miłość, jaką obdarza ich Pan Bóg, nie zna granic, nie zna przeszkód i nie kończy się wraz z przekraczaniem granic, czy też znajdowaniu się w okolicznościach życia, które temu życiu uwłaczają i czynią je niezwykle trudnym. Widzimy pośród migrantów także osoby niepełnosprawne, także dzieci, które cierpią z powodu różnego rodzaju ułomności. Przed chwilą jedno z tych dzieci zostało podane Ojcu Świętemu. Także teraz widzimy, jak Ojciec Święty jeszcze wrócił się na chwilę, by pobłogosławić kolejne spośród dzieci. To piękne chwile, które też pokazują, jak bardzo ta wizyta była upragniona, jak bardzo ci, którzy mieszkają tutaj w tym ośrodku, oczekują na ten znak czułości, znak bliskości Ojca Świętego. A o tej bliskości Ojciec mówi nie tylko dzisiaj, nie tylko w tych dniach, kiedy jest na Wyspach Kanaryjskich, ale od samego początku swojego pobytu w Hiszpanii, bowiem już w pierwszych przemówieniach, tych, które wygłaszał, czy to w obecności króla Hiszpanii, czy w obecności parlamentarzystów, papież mówił o tej godności człowieka, która powinna być podstawą wszelkich decyzji politycznych, powinna być podstawą i fundamentem budowania społeczeństw. Papież mówił o tym, że każdy człowiek posiada niezbywalną i niezatartą godność, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I stąd powinno wynikać to przynaglenie, które nas do tych osób prowadzi, które w centrum naszego zainteresowania stawia pytanie o to, jaki świat budujemy dzisiaj, jaki świat zostawimy przyszłym pokoleniom, w jaki sposób życie ludzkie będzie chronione, w jaki sposób będzie ono odzwierciedleniem Pana Boga na podobieństwo, którego zostaliśmy stworzeni. Ta spontaniczna chwila pozdrowień to także piękne świadectwo ze strony tych migrantów, spośród których nie wszyscy to chrześcijanie. Zapraszamy Państwa na nasze media społecznościowe, na nasze strony, bo tam będziemy się starali oddać głos tym migrantom, z którymi nasi koledzy, którzy są na miejscu, mieli szansę zamienić kilka słów. Są wśród nich osoby, które mówią wprost, że są muzułmanami, że są osobami niewierzącymi, a jednak ta obecność Ojca Świętego pośród nich jest dla nich bardzo ważna, bowiem papież jako następca świętego Piotra, jako ktoś o wielkim autorytecie społecznym, i też o wielkiej autentyczności i spójności pomiędzy tym, co głosi, a tym, co sam czyni, jest dla nich niezwykle ważną postacią, a to spotkanie jest niezwykle ważnym etapem tej podróży, którą wciąż odbywają w poszukiwaniu lepszego życia, bo przypomnijmy, że przybycie do tego ośrodka to zaledwie pierwszy i już okupiony wielkim cierpieniem etap tego dążenia do tego, żeby sobie i swoim dzieciom zapewnić lepsze życie. O tym mówili
ci, którzy dzisiaj w imieniu całej tej społeczności do papieża przemawiali i z pewnością podobne świadectwa jeszcze dzisiaj również usłyszymy, bowiem Ojciec Święty, który opuszcza teraz już ten obóz, udaje się dalej do centrum, w którym spotka się z tymi, którzy na co dzień opiekują się migrantami, którzy zajmują się też ich integracją ze społeczeństwem, którzy starają się zapewnić im lepsze życie. Z tymi przedstawicielami Ojciec Święty spotka się na placu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Cristobal de la Laguna, położonego w samym sercu miasta o tej samej nazwie, San Cristobal de la Laguna. Tam Ojciec Święty będzie przemawiał również do tych wszystkich, którzy na co dzień spotykają się z osobami, które przybywają z Afryki, z Ameryki, także niektóre aż z Azji, tutaj do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Papież wysłucha świadectw zarówno tych, którzy się nimi opiekują, jak też osób, które same przybyły do Europy jako uciekinierzy ze swoich krajów, a następnie również wygłosi swoje przemówienie, w którym zapewne będzie kontynuował ten temat konieczności otwarcia serc, otwarcia granic na tych, którzy potrzebują miłości, potrzebują szacunku, a przyjęcie to i otwarcie powinno odbywać się z poszanowaniem człowieka, ale też z długofalową wizją, która obejmie także przyszłe pokolenia, które będą żyły w tym świecie, jaki wspólnie dzisiaj zostanie stworzony. Teraz widzimy papieża w jednej z noclegowni, która jest zorganizowana w namiocie. Ojciec Święty pozdrawia tych, którzy mieszkają, którzy posługują też tutaj w tej noclegowni. Wita się kolejno z mieszkańcami, z migrantami, którzy z jednej strony sami otrzymują tu pomoc, ale z drugiej strony też włączają się w funkcjonowanie tego ośrodka, w to, żeby swoim rodakom, czy też tym, którzy po prostu dzielą z nimi los uchodźcy, móc pomóc.

0: Ojciec Święty przechodzi przez cały długi namiot, w którym na co dzień śpią migranci, pozdrawiając tych, którzy tutaj mieszkają, rozmawiając też z pracownikami. Towarzyszy mu dyrektor ośrodka, który przed chwilą witał go w imieniu całej tej organizacji, całej tej instytucji. Ojciec Święty nie szczędzi czasu, choć ta dzisiejsza wizyta jest bardzo napięta, ponieważ już za chwilę powinno się rozpocząć jego spotkanie z organizacjami zajmującymi się integracją emigrantów na Plaza del Cristo de la Laguna. A to jednak stara się każdą sekundę wykorzystać, aby móc spotkać się, pobłogosławić, być blisko tych, którzy tutaj na Teneryfie próbują rozpocząć nowe życie. Tak jak o tym mówili w swoich świadectwach, zostawiając za sobą swoich bliskich, swoje rodziny, wszystkich, których znali i całe życie, które było i stanowiło o ich tożsamości do tej pory. Papież przechodzi też pomiędzy kolejnymi namiotami, pozdrawia pracowników, pozdrawia tych, którzy z tej pomocy tutaj korzystają, a już za chwilę uda się na spotkanie z przedstawicielami różnych organizacji pomocowych, które zajmują się integracją migrantów. Tych instytucji jest tutaj bardzo wiele. Są to zarówno instytucje hiszpańskie, jak też międzynarodowe, te, które są wspierane przez państwo, jak też te, które korzystają z pomocy Kościoła i przez Kościół są zarządzane, a także prywatne stowarzyszenia czy fundacje, które na co dzień zajmują się pomocą tym wszystkim, których dziesiątki tysięcy przybywają do Europy, powodowani rozpaczą, powodowani poczuciem beznadziei i pilnej potrzeby zmiany życia, aby to życie móc kontynuować. Dziękujemy Państwu za ten wspólny czas. Zapraszamy dosłownie za kilkanaście minut na kolejną transmisję, kiedy tylko Ojciec Święty dojedzie na Plaza del Cristo de la Laguna, gdzie spotka się z organizacjami niosącymi pomoc migrantom i uchodźcom. A w międzyczasie zapraszamy też Państwa na nasze strony, na stronę vatican.va, gdzie można znaleźć pełne tłumaczenia wszystkich papieskich wystąpień, a także na strony mediów watykańskich vaticannews.va/pl oraz na nasze media społecznościowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: No me sale, ¿no? Fatal. Esa es la última, por favor.

0: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łączymy się z Państwem ponownie z Teneryfy, już w drugiej dzisiaj kronace, w drugiej transmisji. Tym razem z placu Chrystusa de la Laguna, jednego z głównych placów w mieście, na który, jak widzimy na ekranach, właśnie przyjechał Ojciec Święty, papież, który przed chwilą opuścił ośrodek dla migrantów Las Raíces, w którym spotkał się z tymi, którzy przybywają do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Teraz udał się tutaj na ten główny plac miejski, aby tutaj spotkać się z członkami organizacji, które zajmują się integracją migrantów, zajmują się pomocą tym, którzy przyjeżdżają w desperackich i skrajnie niebezpiecznych warunkach do Europy, aby tutaj szukać szansy na życie. Papież spotka się z nimi, wysłucha świadectw zarówno tych, którzy współtworzą te organizacje jako tutaj lokalnie rdzenni mieszkańcy, jak też tych, którzy sami przybyli na Wyspy Kanaryjskie jako migranci i zaangażowali się tutaj w pomoc kolejnym dziesiątkom tysięcy osób przybywających tutaj z Europy i sami są dzisiaj wolontariuszami albo pracownikami tychże organizacji. Ojciec Święty przejeżdża teraz pomiędzy sektorami, pozdrawiając wiernych, a tych jest tutaj niezwykle dużo, ponieważ przypomnijmy, że ta papieska wizyta na Wyspach Kanaryjskich jest pierwszą wizytą w historii. Leon XIV jest pierwszym papieżem, który odwiedzając Hiszpanię udał się nie tylko na teren kontynentalny, ale też właśnie na archipelag Wysp Kanaryjskich, gdzie przebywa od wczoraj. Wczoraj Leon XIV był na wyspie Gran Canaria, w sąsiedniej diecezji Wysp Kanaryjskich, bo tak się ona nazywa. I tam spotkał się z lokalną społecznością, tam odwiedził nabrzeże portowe, na które przybywają łodzie wypełnione po brzegi migrantami. Przewodniczył wczoraj mszy świętej także w Santa Cruz, w Gran Canaria. I stamtąd dziś rano udał się na Teneryfę, a więc do wyspy znajdującej się na terenie sąsiedniej diecezji San Cristobal de la Laguna, by tutaj zakończyć swoją podróż apostolską do Hiszpanii, pierwszą dużą europejską podróż apostolską, którą odbywa w trakcie swojego pontyfikatu i pierwszą od 15 lat, która odbywa się w Hiszpanii, bowiem ostatnim papieżem, który odwiedził ten kraj, był papież Benedykt XVI. Papież Franciszek pragnął udać się na Wyspy Kanaryjskie, ale nie było to możliwe i to jego pragnienie realizuje w tych dniach papież. W tej chwili widzimy Ojca Świętego, jak zszedł z Papa Mobile, by podejść i pozdrowić mężczyznę, prawdopodobnie chorującego na chorobę genetyczną, uniemożliwiającą, osłabiającą mięśnie, uniemożliwiającą mu samodzielne poruszanie się i samodzielne oddychanie. Ojciec Święty zatrzymał się przed nim, podpisuje zdjęcie, które ten pan przygotował, prosząc Ojca Świętego o taką właśnie pamiątkę. Ta pielgrzymka pełna jest takich wzruszających gestów, wzruszających spotkań Ojca Świętego z wiernymi, z tymi, którzy go oczekują. Ojciec Święty pochyla się, rozmawia z tym panem, składa także swój podpis na egzemplarzu Pisma Świętego. A ja przy tej okazji zapraszam Państwa na nasze media społecznościowe i na naszą stronę internetową Vatican News, gdzie staramy się na tyle, na ile to możliwe, jak najwięcej właśnie tego typu pięknych, wzruszających obrazów i spotkań dla Państwa relacjonować, bo to one są tą niezwykle ważną częścią pontyfikatu, który wykracza poza mury Watykanu, poza plac Świętego Piotra, kiedy Ojciec Święty udaje się na spotkanie z tymi, którzy być może sami nigdy nie mieliby w inny sposób okazji, aby móc się z nim spotkać. Te spotkania na Wyspach Kanaryjskich są szczególnie wzruszające też dlatego, że papież zwracając się do migrantów, zwraca się też do ich rodaków, zwraca się do szeregu krajów Afryki i Ameryki Południowej, z których ci migranci pochodzą, ale też zwraca się do przedstawicieli społeczności międzynarodowej, do tych wszystkich, od których może zależeć los mieszkańców Afryki. Wczoraj bardzo stanowczo Ojciec Święty mówił o tym, że każdy człowiek ma prawo do tego, by nie musieć migrować. Ma prawo do tego, by w swoim kraju budować spokojną i bezpieczną przyszłość, by móc realizować swoje marzenia. Dlatego ten papieski apel, który jest skierowany stąd z Wysp Kanaryjskich, powinien dotrzeć do wszystkich zakątków świata i powinien, bo tak też mówi o tym Ojciec Święty, sam tego pragnie, wzbudzać w nas wszystkich pytanie o to, jakie społeczeństwo budujemy, jaki świat pozostawimy kolejnym pokoleniom i w jaki sposób w tym świecie będzie chroniona, będzie szanowana i promowana godność człowieka. A już teraz Ojciec Święty zostanie powitany przez gospodarzy, wysłucha świadectwa, następnie skieruje też swoje przemówienie. Będzie to już drugie przemówienie w dniu dzisiejszym i przedostatnie podczas tej wizyty apostolskiej.
1: Nos hemos desplazado a esta emblemática plaza del Santísimo Cristo de la Laguna.
0: Do Ojca Świętego zwraca się gospodarz tej diecezji, biskup Santiago Eloy Alberto, biskup San Cristóbal de la Laguna, a więc diecezji, na terenie której znajduje się Teneryfa. I objaśnia Ojcu Świętemu, że po wizycie w ośrodku przyjmowania migrantów Las Raisas teraz znajdujemy się na symbolicznym placu Najświętszego Zbawiciela z La Laguna, położonym w sercu miasta San Cristóbal, które jest również stolicą diecezji. Samo miasto jest wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO i zostało założone w XV wieku, a wyróżnia się tym, że nie posiada murów obronnych. To wyraz jego charakteru otwartego, pozbawionego barier. I taka stara się również być nasza diecezja, mówi biskup. Te słowa są dla nas, inspiracją dla nas są słowa Waszej Świętobliwości zawarte w adhortacji apostolskiej Dilexite dotyczącej miłości ubogich. I właśnie te słowa ksiądz biskup teraz cytuje. Kościół jako matka idzie wraz z tymi, którzy są w drodze. Tam, gdzie świat widzi zagrożenie, on dostrzega dzieci. Tam, gdzie wznoszone są mury, on buduje mosty. Wie, że głoszenie Ewangelii jest wiarygodne tylko wówczas, gdy przekłada się na gesty bliskości i gościnności. Właśnie to właśnie Wasza Świętobliwość staramy się czynić naszymi skromnymi środkami i możliwościami. Iść naprzód z tymi, którzy są w drodze, towarzyszyć migrantom przybywającym do naszych wybrzeży nie tylko poprzez przyjęcie i ochronę, ale także przez wspieranie ich rozwoju i integracji, która zawsze stanowi największe wyzwanie. Za pośrednictwem diecezjalnej Caritas, diecezjalnej delegatury do spraw migracji oraz różnych organizacji kościelnych, o czym przekonamy się zaraz dzięki świadectwom, które wysłuchamy, prowadzimy piękną działalność wspierającą naukę języka hiszpańskiego, a także szkolenia zawodowe tych, którzy tu przybywają. Celem tych szkoleń jest umożliwienie migrantom pełnej integracji ze społeczeństwem, tak aby nie tylko otrzymywali pomoc, ale również sami mogli wnosić swój wkład. Nasza działalność nie ogranicza się do integracji społecznej i zawodowej, ale obejmuje też integrację w Kościele tych migrantów, z którymi dzielimy tę samą wiarę. Bardzo liczni bracia i siostry pochodzący z Ameryki Łacińskiej, a także z innych regionów świata, takich jak Filipiny, są częścią naszej wspólnoty diecezjalnej i aktywnie uczestniczą w jej życiu, stając się życiodajną siłą dla wspólnot, które je przyjmują. Jak przypomina nam konferencja Episkopatu w adhortacji w dokumencie duszpasterskim Wspólnoty Gościnne i Misyjne, przyjmować nie oznacza jedynie witać, ale także wyciągać konsekwencje ze wzajemnego i obopólnego ubogacenia tych, którzy przyjmują i tych, którzy są przyjmowani. To pociąga za sobą przejście od duszpasterstwa dla migrantów do duszpasterstwa z migrantami, czyniąc ich podmiotem i protagonistami tej działalności, a nie jedynie biernymi odbiorcami. To oznacza odkrywanie darów, które wznoszą oni i którymi ubogacają nasz kościół diecezjalny na Teneryfie. Integracja zarówno w społeczeństwie, jak i w Kościele nadal pozostaje dla nas wyzwaniem, Ojcze Święty. I jesteśmy przekonani, że Twoje słowa wypowiedziane teraz podczas spotkania będą dla nas zachętą do dalszych dążeń, do przezwyciężenia lęków i uprzedzeń, by otwierać się na rozwój i integrację migrantów w naszym wspólnym domu. Muchas gracias, Santo Padre.

0: Santo Padre, soy Darwin, un sacerdote venezolano migrante en esta diócesis de hace 7 años. En todo este tiempo que llevo aquí he experimentado en primera persona los 4 verbos con los que el Papa Francisco.
1: Teraz do Ojca Świętego zwraca się ksiądz Darwin Rivas, kapłan z Wenezueli, migrant, który w tej diecezji przebywa od 7 lat. Mówi on tak: przez cały ten czas osobiście doświadczałem 4 czasowników, którymi papież Franciszek podsumowywał działania wobec migrantów: przyjmować, chronić, promować, integrować. Otrzymałem to wszystko bezinteresownie i w taki sam sposób starałem się przekazywać najbardziej potrzebującym. Pełniłem kapłańską posługę na wyspie El Hierro wraz z 2 współbraćmi kapłanami. Jednym, który pochodził z wyspy La Palma i drugim moim rodakiem z ukochanej Wenezueli. Dziś jestem proboszczem 4 pięknych wspólnot. San José de Izora, San Andrés, San Antón v El Pinar oraz San Juan v La Restinga, przez którą przybyło i nadal przybywa wielu naszych afrykańskich braci. W roku 2021 w samym centrum migracyjnych wyzwań zadaliśmy sobie jako kapłani pytanie, co możemy zrobić dla przybywających z Afryki. Dzięki rozeznaniu i wsparciu diecezji zostaliśmy zachęceni, aby na miarę naszych możliwości dołożyć swą cegiełkę razem z mieszkańcami i organizacjami na wyspie, by przyjmować osoby docierające do wybrzeży. I tak rozpoczęła się nasza piękna przygoda w pomaganiu. Mówię rozpoczęła się, ponieważ nie byliśmy sami. Mogliśmy liczyć na tych, których nazywam piękną rodziną ludzi dobrej woli, obecnych dziś podczas spotkania z Ojcem Świętym. To organizacja Corazón Naranja, Policja Narodowa, organizacja Corpore Sano, a także burmistrz naszej gminy. W naszej wielkiej rodzinie Corazón Naranja, czyli Pomarańczowe Serce, wspólnie ze społecznością wyspy i policją dajemy z siebie wszystko, nie oczekując niczego w zamian, ale chcąc ulżyć w dramacie cierpiącym. Ojcze Święty, my nie jesteśmy bohaterami, nie chcemy być nimi. Chcemy być chrześcijanami, którzy dobrze wykonują swoją pracę jako narzędzia dobra. Jak się łatwo domyślić, to zajęcie, którego się podjęliśmy, jest trudne, ale też bardzo ubogacające. I jestem świadkiem poświęcenia i hojności wielu ludzi, a to skłania mnie do stwierdzenia, że warto nadal pomagać, że trzeba jednoczyć kolejne serca i dobrą wolę, a w nas, chrześcijanach, dostrzegać ciepło, a zarazem cierpiące ciało Chrystusa. Ojcze Święty, były takie chwile, w których ze względu na dużą liczbę migrantów przybywających na malutką wyspę było nam bardzo trudno. Były noce, gdy budziliśmy się w naszych domach i zadawaliśmy sobie w ciemności pytanie: Panie, co Ty zrobiłbyś na naszym miejscu? Nigdy nie odmawiałem gotowości do służby. Pośród bólu i cierpienia zawsze starałem się pomagać i nieść uśmiech. Tak czynię do dziś, a Tobie, Ojcze Święty, dziękuję, że jesteś pośród nas i że dodajesz nam zachęty i siły do dalszego działania.
2: Santo Padre, hermanos y hermanas, me llamo Mbaki Njai, tengo 20 años y soy de Senegal. Y hoy hablo en el nombre de la Fundación Canaria El Buen Samaritano en Tenerife. Hoy quiero darles las gracias.
1: Teraz przemawia młody migrant z Senegalu, który przemawia w imieniu Fundacji Dobrego Samarytanina na Teneryfie, której jest podopiecznym. Nazywa się Magbe i mówi, że chce podziękować Ojcu Świętemu za to, że nie odwraca on wzroku. Za to, że przyjmuje młodych ludzi takich jak on, którzy przybywają sami, bez rodziny, szukając jedynie szansy na nowe życie. Mówi tak: w Fundacji Dobrego Samarytanina znalazłem coś więcej niż dach nad głową i jedzenie. Znalazłem szacunek, cierpliwość i ludzi, którzy mówią mi: jesteś wartościowy, dasz sobie radę. Mieszkam tam od 1,5 roku, czekając na dokumenty. Miałem dużo szczęścia, ponieważ wielu innych ludzi po ukończeniu 18 roku życia ląduje na ulicy. Razem z kolegami uczestniczyłem we wszystkich oferowanych kursach i zajęciach. Uczyłem się hiszpańskiego, gotowania, prac rolniczych, budowlanych, stolarstwa, napraw technicznych, informatyki, krawiectwa, a także podstawowej wiedzy o Hiszpanii. To wszystko sprawia, że czuję dziś, że mam miejsce i rodzinę na ziemi. Teneryfa nauczyła mnie, że braterstwo istnieje także poza więzami krwi. Tu przekonałem się, że ktoś, kto wyciąga do ciebie rękę bez oczekiwania czegoś w zamian, sprawia, że znika strach, a rodzi się nadzieja. Dlatego chcę się dziś zobowiązać do czegoś prostego i zarazem ważnego. Chcę zwrócić to, co otrzymałem. Chcę tu uczciwie pracować, pilnie się uczyć i pomagać swej rodzinie.
2: Quiero devolver lo que he recibido. Quiero trabajar con honestidad y estudiar con esfuerzo y ayudar a mi familia. Santo Padre.
1: Ojcze Święty, proszę, abyś nadal przypominał światu, że za każdym młodym migrantem kryje się marzenie, kryje się modląca matka i życie zasługujące na szansę. Także tu na placu widzimy wielu migrantów, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, którzy też, tak jak mówi Mbake, biorą udział w różnego rodzaju kursach, formacjach, nauce hiszpańskiego. Na zakończenie chcę przytoczyć słowa, które wykorzystujemy w naszej grupie teatralnej, a które mi pozwalają przezwyciężyć strach i które pomagają też przezwyciężać rasizm. Jesteśmy migrantami z siłą i pasją. Walczymy o życie, o nowe miejsce. Nasza droga jest trudna, ale jest w niej nadzieja. Niesie nas wiara i nigdy się nie męczymy. Niesiemy nasze historie, niesiemy cierpienia. Mury się wznoszą, lecz nas nie determinują. Ziemia należy do nas wszystkich, nie ma na niej podziałów. I choć patrzą na nas tu jak na obcych, to wiemy, że świat jest po to, by się nim dzielić. Chcemy przynieść naszą kulturę, przynieść wartości, którymi żyjemy, bowiem jesteśmy ziarnami lepszego świata.
2: Somos semillas de un mundo mejor. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.
1: Dziękuję za wysłuchanie mnie, Ojcze Święty. Niech Pan Bóg Ci błogosławi. To były słowa świadectwa młodego senegalskiego migranta Mbake, podopiecznego Kanaryjskiej Fundacji Dobrego Samarytanina. Ojciec Święty otrzymał koszulkę sportową w prezencie od tego młodego człowieka. Prosi on go także Ojca Świętego o pobłogosławienie różańca, który przyniósł. I Ojciec Święty wykonał już znany i wielokrotnie powtarzany gest 6-7, popularny wśród młodych ludzi i także w mediach społecznościowych, który sprawia, że Ojciec Święty jest jeszcze bardziej rozpoznawalny wśród młodych ludzi. Teraz przed kolejnym świadectwem wysłuchujemy tradycyjnej muzyki wykonywanej przez zespół folklorystyczny na tradycyjnych instrumentach strunowych, które przypominają nieco nasz ksylofon.

0: Gracias.
1: To utwór wykonany w języku hiszpańskim i francuskim.
0: Alessandro de Italia i Alex Venezuela i Ude Etiopia.
1: Gracias. Etiopia, Wenezuela i Włochy, to z tych trzech krajów pochodzą członkowie tego zespołu, który wykonał w języku hiszpańskim i francuskim utwór, mówiąc o tym, że nigdy nie jest za późno, aby zbudować normalne życie, w którym chodzi się do pracy, do szkoły, jest co jeść, jest gdzie spać. To także muzyczne świadectwo i opowieść o pragnieniach tych, którzy są tu obecni na placu dzisiaj, a którzy reprezentują całą wielomilionową społeczność migrantów przybywających do Europy. A teraz już kolejne świadectwo. Ojcze Święty, nazywam się Khalid, pochodzę z Maroka, mam 24 lata. Dotarłem na Wyspy Kanaryjskie w roku 2020. Jak wielu młodych innych ludzi opuściłem swój dom, szukając możliwości zbudowania godnej i bezpiecznej przyszłości dla mnie i dla mojej rodziny. Moja podróż łodzią była bardzo trudna. Próbowałem dwukrotnie. Podczas pierwszej próby zginęło 20 osób. Pamiętam, że kiedy wróciłem do domu, ojciec objął mnie płacząc i powiedział, że całą noc nie zmrużył oka, ponieważ śniło mu się, że łódź przewraca się na morzu. Ta tragedia pozostawiła głęboki ślad, a mój ojciec zabronił mi próbować ponownie. Jednak rok później, pomimo strachu, postanowiłem ponownie wyruszyć. Tym razem bez jego zgody. Po tej drugiej podróży, również pełnej trudności, dotarłem na Teneryfę. I tu rozpoczęło się moje nowe życie. Kilka miesięcy później, gdy groziła mi bezdomność, poznałem Fundację Don Bosco. Stała się ona dla mnie moją drugą rodziną. To te słowa właśnie o drugiej rodzinie wywołują klaski zebranych na placu. Otrzymałem miejsce do życia, nauczyłem się hiszpańskiego, poprawiłem umiejętności czytania i pisania i odzyskałem wiarę w siebie. Rozpoczęłem kursy zawodowe, gastronomiczne, opiekuna stołówki szkolnej, opieki nad zwierzętami i budownictwa. Dzięki temu jedna z firm zaoferowała mi umowę wstępną, która umożliwiła mi uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę. Pierwsza praca dała mi poczucie, że własnymi rękami buduję swoją przyszłość. Pracowałem później w rolnictwie, a także w kuchni restauracyjnej. Dziś jednak szczególnie cieszę się z pracy w Kolegium Salezjańskim. Jestem członkiem zespołu technicznego i wychowawcą w szkolnej stołówce. Lubię pracować z dziećmi, pomagać im żyć w zgodzie, szanować się nawzajem i wspólnie się bawić. Życzliwość, której codziennie doświadczam, sprawia, że czuję się częścią tej wspólnoty. Każdego ranka wychodzę z domu do pracy szczęśliwy. Fundacja Don Bosco i wspólnota salezjańska, widzimy ogromne wzruszenie, zresztą słyszymy je również, wzruszenie młodego Khalida, któremu zebrani dodają odwagi oklaskami. Fundacja Don Bosco i wspólnota salezjańska, w której mieszkam ponad 2 lata, były dla mnie darem od Boga. Nauczyły mnie wartości solidarności, współżycia społecznego, sportu i troski o środowisko. Ojcze Święty, kiedy patrzę wstecz, pamiętam ból i trudności drogi, ale również dziękuję za wszystkich ludzi, którzy mi pomogli. Dziś czuję, że na Wyspach Kanaryjskich znalazłem nie tylko szansę, ale także dom, w którym mogę pracować, wnosić swój wkład i żyć godnie jako część tej społeczności. Dziękuję, Ojcze Święty, za Twoją obecność dziś na Teneryfie. Twoja obecność dziś jest dla mnie kolejnym dowodem, że chrześcijanie troszczą się o migrantów, takich jak ja. Dziękuję.

miałam dach nad głową dzięki bratu, który mieszka tu od wielu lat. Okoliczności się zmieniły i z dnia na dzień zostaliśmy bez miejsca do życia. To doświadczenie dotyka wielu migrantów, niezależnie od tego, czy mają sieć wsparcia, czy nie. Czasem nie mogą znaleźć miejsca do spania i nic do jedzenia. Mówiono nam o wspólnotach i fundacjach. Trafiłam najpierw do SEAR, a później do Caritas. Otrzymałam tam nie tylko schronienie, ale też szansę na odzyskanie nadziei, samodzielności i godności, którą życie czasem odbiera. W kościele również odnalazłam poczucie domu i rodziny. Od chwili przyjazdu bardzo potrzebowałam jednego i drugiego. Potrzebowałam wspólnoty i właśnie ona stała się pomocą, stała się siłą, która pomogła mi się zintegrować. Stopniowo dzięki wsparciu Fundacji Don Bosco rozpoczęłam proces nauki. Zdobyłam podstawowe umiejętności, a następnie kwalifikacje zawodowe, dzięki którym dziś wykonuję pracę i staję się coraz bardziej niezależna. Mój proces nie kończy się na samodzielności i stabilizacji. Nadal trwa we mnie pragnienie odwzajemnienia miłości i wsparcia, które otrzymałam. Dziś jestem wolontariuszką Caritas, ponieważ zrozumiałam, że moje doświadczenie może stać się pomostem dla innych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Gdy towarzyszenie drugiemu człowiekowi płynie z serca i z wiary, to nie tylko sami wychodzimy na prostą, ale również pomagamy budować wspólnotę. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, że Twoim głosem przypominasz światu o tych, którzy przemierzają tę ziemię i o tym, że każde życie jest okazją do spotkania. Pokornie proszę o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi zmuszonych do migracji, do opuszczenia swojej ziemi i rodziny, aby zawsze znajdowali wsparcie i nigdy nie czuli się samotni. Dziękuję. Teraz Khaled i Joanna podchodzą do Ojca Świętego po błogosławieństwo. Otrzymują od Niego różańce, sami też wręczają Mu drobne podarunki.

0: ¡Viva el Papa!
1: ¡Viva!
2: Muchas gracias. Buenos días a todos.
3: Bardzo dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że mogę dzielić z wami tę chwilę tutaj w San Cristobal de la Laguna, stolicy tej diecezji. Moją uwagę zwróciło to, co zostało powiedziane o tym mieście, że jest to miasto bez murów, miasto otwarte. Być może ten szczegół pomaga nam zrozumieć, że najtrudniejsze do zburzenia są bariery, które nie zawsze są z kamienia. Niekiedy kryją się one w spojrzeniu, w lęku albo w obojętności. Morze, które otacza te wyspy, przynosi do nas historie, które nie zawsze umiemy odczytać. Historię bólu, nadziei i poszukiwania. W mieście bez murów także serce jest wezwane, by się rozszerzać i przyjąć tę historię. Dlatego musimy uczyć się języka bliskości, takiego, który rozumie się bardziej rękami niż słowami. Alfabet Braille'a i inne formy pisma dotykowego przypominają nam, że słowo potrafi torować sobie drogę także przez dotyk. Podobnie integracja wymaga, byśmy nauczyli się czytać ją w inny sposób. Są spojrzenia, które widzą, a jednak nie rozpoznają. Zamieniają twarz w liczbę, czyjąś historię w akta sprawy, a odmienność w dystans. Dlatego Ewangelia uczy nas głębszego odczytywania rzeczywistości, takiego, które rodzi się z bliskości, cierpliwości i z rąk zdolnych nieść pomoc, towarzyszyć, wskazywać drogę,

0: uczyć i otwierać nowe ścieżki. W dziełach służących integracji tych naszych braci, jak w każdym dziele miłosierdzia, Kościół uczy się odczytywać w konkretnym życiu tych, którzy cierpią na ciele lub na duchu, żywy znak odsyłający nas do świętych Ewangelii. Ten znak staje się czytelny poprzez dotyk i bliskość, gdy dotykamy ran innych ludzi. Podobnie jak święty Tomasz wobec chwalebnego ciała zmartwychwstałego, tak również Kościół uczy się, że rany, jeśli patrzy się na nie z wiarą, mogą stać się miejscem rozpoznania. Tam, gdzie ludzki ból zostaje dotknięty z miłością, Chrystus potwierdza nam, że jest obecny w głodnym, w spragnionym, w nagim, w chorym, w uwięzionym i w przybyszu. Z tej wiary, która rozpoznaje żywego Chrystusa, rodzi się także posługa ojca Darwina i wielu innych osób. Chrześcijańska miłość wypływa z miłości Boga, rozlanej w sercu wierzącego. Dlatego wobec potrzebującego wiara staje się konkretna, a miłość do Chrystusa przekształca się w gesty. Wychodząc od tego przekonania, nasza obecność ma być świadectwem tego, że solidarność rodzi się z uznania godności ludzkiej i wykracza poza wszelki gest doraźnej pomocy czy zwykłe dzieło filantropii. Jest wezwana do zaangażowania i do przyjęcia kształtu procesu. Przyjęcie otwiera drzwi. Integracja pomaga przekroczyć próg. Pomoc koi rany balsamem, zaś integracja odbudowuje przyszłość.
1: Integrar no significa borrar la historia de quien llega, ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria.
0: Integrować nie znaczy wymazywać historii tego, kto przybywa, ani wymagać od niego, by zostawił za sobą wszystko, co stanowi część jego pamięci. Nie znaczy to również tworzyć światów równoległych, zamkniętych na siebie nawzajem, w których ludzie żyją obok siebie, lecz naprawdę się nie spotykają. Integracja jest drogą wzajemną. Ten, kto przybywa, uczy się zamieszkiwać nową ziemię, a ten, kto przyjmuje, uczy się poszerzać własny dom, nie rozmywając swojej tożsamości i nie zamykając serca na spotkanie. Do was, drodzy bracia migranci, należy szlachetna i konieczna część tej drogi. Otwierać się z ufnością na wspólnotę, która was przyjmuje, uczyć się jej języka, szanować jej prawa, poznawać jej zwyczaje, uczestniczyć w życiu wspólnym i z wdzięcznością ofiarowywać swoje dary. Każde społeczeństwo, które przyjmuje, ma obowiązki wobec tych, którzy przybywają. Również ten, kto zostaje przyjęty, odkrywa, że godność uznana jako prawo rozkwita wtedy, gdy staje się odpowiedzialnością i szczerym pragnieniem budowania razem z innymi. W ten sposób ten, kto przybył jako cudzoziemiec, może na nowo odnaleźć więzi, odbudować zaufanie i poczuć się żywą częścią wspólnoty. To jest cenna forma miłosierdzia. Zanim zaczniemy mówić o kategoriach prawnych czy problemach wymagających zarządzania, mówimy przede wszystkim o osobach stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Po trudach podróży, a niekiedy po kilku próbach, jak w przypadku Kalida, szukają kogoś, kto powie im gestami, zanim uczyni to słowami. Twoje życie nie jest czymś przeznaczonym na odrzucenie. Twoje cierpienie nie jest niewidzialne. Twoja godność nie rozpłynęła się w wodach, które przemierzyłeś, jak wyraził Tom Bakke. Szukają jednak także czegoś więcej, konkretnej możliwości rozpoczęcia na nowo, uczenia się, pracy, służby, uczestnictwa, aby nie pozostać na zawsze uwięzionymi w roli ofiar.
1: En este sentido, deseo agradecer las palabras de Monseñor Santiago.
0: W tym sensie pragnę podziękować za słowa księdza biskupa Eloya Santiago, a wraz z nimi za świadectwo Kościoła, który choć dysponuje skromnymi środkami, pragnie iść z tymi, którzy idą. Dziękuję diecezjalnej Caritas, diecezjalnej delegaturze do spraw migracji, parafiom oraz tak wielu środowiskom kościelnym i cywilnym, które wychodzą poza pierwszą pomoc i towarzyszą procesom ochrony, promocji i integracji. Dziękuję za to, że umożliwiacie, by ten, kto pewnego dnia sam otrzymał wsparcie, mógł stać się, jak przypomniała nam Talia, mostem dla innych, odwzajemniając otrzymaną miłość. Gdy ten, kto potrzebował wyciągniętej ręki, sam zaczyna ją podawać, otrzymana miłość przemienia się we wspólną odpowiedzialność. Jednocześnie nie możemy zapominać o tak wielu migrantach, którzy przybyli z Ameryki Łacińskiej, z Filipin i z innych stron świata, a dziś stanowią już żywą część wspólnoty i pomagają ją odnawiać swoją wiarą, pracą i darami. Pozwólcie, aby także oni was ewangelizowali, bo z pewnością przynoszą ze sobą dary, które opatrzność zechciała przekazać wam przez tych, którzy się integrują. Przypominają oni, że integrować to znaczy otwierać przestrzeń, aby człowiek mógł poczuć się współodpowiedzialny. W ten sposób obcy z wczoraj może stać się dzisiaj bratem i sąsiadem. Katolików pragnę poprosić o coś więcej, aby integracja nie została sprowadzona jedynie do zadania społecznego, choć jest ono konieczne. Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa, zawsze z poszanowaniem sumienia i z poszanowaniem wolności każdej osoby. Ewangelizować to znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca, a zarazem przyjmuje Ewangelię z rąk ubogich. Sumienie ludzkie, a tym bardziej sumienie chrześcijańskie, nie może pozostawać obojętne wobec ofiar katastrof morskich i braku pomocy. Wobec tego morza, które stało się cmentarzem. Każde życie utracone na tych szlakach jest porażką rodziny ludzkiej. Istnieje jednak także ciche bycie rozbitkiem po dotarciu do celu, które polega na pozostaniu samotnym w mieście, bez języka, bez więzi, bez pracy, bez zaufania i będąc zdanym na tych, którzy wykorzystują ludzką podatność na zranienia. Integrować znaczy nie dopuścić do tego drugiego rozbicia. To znaczy pomagać, aby ten, kto przybył poraniony, nie został na zawsze uwięziony w swoim bólu, lecz mógł ponownie stanąć na nogi, rozpoznać swoje dary i ofiarować je wspólnocie. Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się.

0: las lágrimas y la sangre de estos hermanos.
1: Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Pieniądze wydarte z podatności na zranienia ludzi ubogich nie dadzą pokoju, czci ani przyszłości. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością. Zerwijcie te kajdany i uwolnijcie tych, których trzymacie w niewoli. Oddajcie to, co zagarnęliście i naprawcie tyle, ile możecie. Powróćcie, póki jest jeszcze czas, bo miłosierdzie Boże może dosięgnąć nawet najbardziej zatwardziałego grzesznika, ale prowadzi do niego tylko ciasna brama prawdy, sprawiedliwości i nawrócenia.
0: Hermanas y hermanos, la última palabra no puede tener...
1: Bracia i siostry, ostatnie słowo nie może należeć do lęku, obojętności ani przemocy tych, którzy handlują ludzkim życiem. Ostatnie słowo należy do Chrystusa, który utożsamia się z przybyszem, dotyka ran ludzkości i wzywa nas, abyśmy rozpoznawali go w każdym bracie, którego trzeba przyjąć, chronić, wspierać w rozwoju i integrować. Podnieśmy ku Niemu oczy, nie odwracając ich od cierpiących. Patrzmy na Pana, aby nauczyć się patrzeć Jego oczami na naszych braci i siostry. Święta rodzina z Nazaretu, która musiała udać się do Egiptu, aby ocalić życie dziecięcia Jezus, pozostaje po wszystkie czasy wzorem i opieką dla każdej rodziny uchodźczej, dla każdego migranta i dla każdej osoby zmuszonej do opuszczenia swojej ziemi z powodu lęku, prześladowania lub konieczności. Niech ona wspiera posługę, którą pełnicie i uczyni tę ziemię miejscem, w którym wszyscy będą uznawać siebie nawzajem i traktować siebie jak bracia. Niech Bóg wam błogosławi. Bardzo dziękuję. Niezwykle mocne przemówienie Leona XIV, jedno z najmocniejszych podczas tej podróży apostolskiej do Hiszpanii, w którym zwrócił się nie tylko do migrantów, zwrócił się nie tylko do tych, którzy im towarzyszą poprzez różnego rodzaju organizacje, ale w bardzo stanowczych słowach zwrócił się też do tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej nędzy, którzy sprawiają, że los migrantów staje się jeszcze trudniejszy. Do tych słów za chwilkę jeszcze wrócimy, ale teraz wspólnie z Ojcem Świętym pomódlmy się na zakończenie tego spotkania.
0: Cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a rezar.
1: Kiedy proszono Jezusa, naucz nas modlić się, Jezus pozostawił tę modlitwę, którą dziś z nami, którą teraz wspólnie odmówimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes.
1: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Bardzo dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Kończy się spotkanie Ojca Świętego z organizacjami zajmującymi się integracją i wsparciem migrantów. To spotkanie na głównym placu miejskim na Teneryfie. To spotkanie, podczas którego papież wygłosił niezwykle mocne przemówienie, w którym zwrócił się nie tylko do migrantów, a teraz przemawia do Ojca Świętego przedstawiciel peruwiańskiej wspólnoty tutaj na Teneryfie, zapewniając o swojej modlitwie i wdzięczności za obecność peruwiańskiego papieża tutaj na Teneryfie. I teraz zostanie wykonany utwór peruwiańskiego artysty zatytułowany To jest moja ziemia.

Niech żyje Peru, niech żyje papież, zawołali na koniec peruwiańscy artyści, którzy wykonali dla Ojca Świętego utwór peruwiański, mówiący o miłości do ojczyzny, o miłości do ziemi, na której wszyscy tworzymy wspólną rodzinę. A my widzimy, jak Ojciec Święty zszedł teraz pomiędzy sektory i tam rozmawia z osobami, które są tutaj na placu, a przypomnijmy, są tu obecni członkowie organizacji pomocowych, które opiekują się migrantami, które pomagają im integrować się ze społeczeństwem, zdobywać zawód, uczyć się języka i stawać się aktywnymi i twórczymi członkami tych społeczeństw. Ojciec Święty wygłosił tutaj, oprócz nich oczywiście są tu też obecni sami migranci, bowiem część z nich również włącza się dzisiaj w to współtworzenie nie tylko lokalnej społeczności, ale też tych środowisk, tych instytucji, które migrantom pomagają. Papież wysłuchał trzech wzruszających świadectw Kolumbijki, Senegalczyka oraz Marokańczyka i odpowiedział na nie bardzo mocnym przesłaniem. To chyba jedno z najmocniejszych przesłań tej podróży apostolskiej. Papież zwrócił się nie tylko do tych, którzy pomagają, nie tylko do samych migrantów, ale w bardzo stanowczych słowach zwrócił się też do tych, którzy ich wyzyskują, którzy prowadzą różnego rodzaju działalność przemytniczą, działalność, która zagraża życiu, godności i bezpieczeństwie migrantów. Papież wołał wprost, podnosząc głos, chyba po raz pierwszy w tak głośny i stanowczy sposób wołał: zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienie docierają do Niego. Pieniądze wydarte z podatności na zranienia ludzi ubogich nie dadzą pokoju, czci ani przyszłości. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością. Zerwijcie te kajdany, uwolnijcie tych, których trzymacie w niewoli. Powróćcie, póki jeszcze jest czas, bo Boże miłosierdzie może dosięgnąć nawet najbardziej zatwardziałego grzesznika, ale prowadzi do niego tylko ciasna brama prawdy, sprawiedliwości i nawrócenia. To słowa, które z pewnością przejdą do historii tego pontyfikatu, podobnie jak przejdzie do historii Kościoła również ta papieska wizyta. Leon XIV jest pierwszym papieżem, który odwiedza Teneryfę. Realizuje w ten sposób swoje pragnienie, ale też pragnienie papieża Franciszka, który mówił o tym, że chciał się tutaj udać, chciał spotkać się właśnie z tym hojnym i niezwykle odważnym ludem zamieszkującym Wyspy Kanaryjskie, z tą częścią państwa hiszpańskiego, która tak regularnie i w tak dużym stopniu stawia czoła kryzysowi migracyjnemu, który właśnie tutaj szczególnie mocno jest obecnym. Franciszek chciał spotkać się także z migrantami, z tymi, którzy z różnych stron świata w dramatycznych okolicznościach i wskutek tragicznej sytuacji w swoich rodzinnych krajach przybywają tutaj, ryzykując życie, tracąc po drodze swoich bliskich, którzy niekiedy giną w morskich falach. To pragnienie realizuje w tych dniach Leon XIV. Papież od wczoraj jest na Wyspach Kanaryjskich, a od blisko tygodnia, od soboty przebywa w Hiszpanii. I tak jak w tej chwili widzimy to na ulicach Teneryfy, gdzie mieszkańcy czekają na Ojca Świętego, by pozdrowić go na pokładzie Meleksu, którym przemierza te uliczki. Tak też przez cały ten czas papieskiego pobytu tutaj w Hiszpanii tłumy witają go, dziękują, towarzyszą mu podczas spotkań, które z jego udziałem się odbywają i podczas celebracji modlitewnych. I ta obecność Hiszpanów na ulicach miast jest pięknym i niezwykle potężnym i wymownym świadectwem tego, jak żywa jest wiara w Hiszpanii. Jak wielu jest tam ludzi, którzy czekają na dobrą nowinę, czekają na nowinę o Chrystusie, czekają na spotkanie z następcą świętego Piotra. To jakby na przekór tym statystykom, tym nagłówkom, które obwieszczają ogromną sekularyzację, która panuje i rozprzestrzenia się w Hiszpanii. To świadectwo wiary z pewnością przejdzie do historii. Jest też świadectwem wiary niezwykle mocnym w kontekście tego, co dzieje się na Starym Kontynencie. To już kolejny kraj Europy Zachodniej po Francji, który daje zaskakujący i niezwykle piękny przykład tego, jak żywa jest wiara wśród jego mieszkańców, jak wielka jest tęsknota za Kościołem i za spotkaniem z Chrystusem. A teraz oddajmy na chwilę głos tym wiwatującym tłumom, bo to też jest część papieskiej pielgrzymki, to też jest część przesłania, które stąd, z Teneryfy płynie na cały świat.
spójrz na nas, Ojcze Święty, pobłogosław, niech żyje Ojciec Święty. To okrzyki, które rozbrzmiewają w tej chwili na uliczkach San Cristóbal de la Laguna, największego miasta na Teneryfie, stolicy diecezji, o tej samej nazwie San Cristóbal de la Laguna, tej diecezji, którą odwiedza dzisiaj Ojciec Święty i w której odprawi ostatnią mszę świętą podczas tej pielgrzymki apostolskiej. Ta msza rozpocznie się z pewnością z opóźnieniem. Będzie ją papież sprawował na nabrzeżu portowym Santa Cruz, tutaj na Teneryfie, a po tej mszy świętej i po krótkiej ceremonii pożegnalnej na lotnisku Norte Los Rodeos uda się już w drogę powrotną do Rzymu i do Watykanu, kończąc swoją pierwszą dużą pielgrzymkę, dużą wizytę apostolską w krajach europejskich. Zapraszamy Państwa przy tej okazji do tego, aby powracać do tych treści, którymi Ojciec Święty się z nami dzielił, ale też do tych licznych świadectw, które przez te dni tutaj w Hiszpanii wybrzmiały. Papieskie teksty w pełnym tłumaczeniu można znaleźć na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej watykan.va, tam serdecznie Państwa zapraszamy, jak również na strony mediów watykańskich watykanews.va. ukośnik.pl i na nasze media społecznościowe. Tam staramy się dla Państwa relacjonować nie tylko słowa, które padają, ale też te wszystkie obrazy, to wszystko, co dzieje się i co wspólnie tworzy ten piękny, jakże zróżnicowany obraz Kościoła, Kościoła, który gromadzi się wokół Chrystusa, którego namiestnikiem na ziemi jest Ojciec Święty. Gromadzi się po to, aby wspólnie wołać o pokój, aby wspólnie wołać o Boże miłosierdzie i o to, aby godność ludzka była zawsze w pełni i bezwarunkowo szanowana. O to apelował Ojciec Święty w niezwykle stanowczym przemówieniu, jakie skierował do tutejszego parlamentu, kiedy przebywał w Madrycie. To również wydarzenie historyczne i bezprecedensowe, bowiem Leon XIV był pierwszym papieżem, który podczas sesji parlamentarnej przemawiał do członków Kongresu Hiszpańskiego. To także liczne i piękne spotkania z wiernymi, spotkania z kapłanami, z osobami świeckimi, z tymi, którzy współtworzą lokalną społeczność Kościoła. I wreszcie to także niezwykle spektakularna, także pod względem wizualnym, wizyta Ojca Świętego w Bazylice Sagrada Familia, gdzie papież przewodniczył mszy świętej, a następnie pobłogosławił wieżę Jezusa Chrystusa, wieżę, która jest najwyższą częścią tej bazyliki, która czyni też z tej bazyliki najwyższą świątynię katolicką na świecie. To wyjątkowe wydarzenie w Barcelonie, na które czekali mieszkańcy, czekali też katolicy w całym kraju od wielu lat. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, a sam Antoni Gaudi jest kandydatem na ołtarze. Czcimy go już jako czcigodnego sługę Bożego i oczekujemy na cud, który jest niezbędny do jego beatyfikacji. A więc te przeróżne aspekty papieskiej wizyty, od spotkania z politykami, spotkań z Kościołem, przypominania o wielu świętych i przyszłych świętych, które Półwysep Iberyjski zrodził na przestrzeni wieków, po to niezwykle wzruszające spotkanie, które trwa tutaj od wczoraj i którego gospodarzami, protagonistami są ci, którzy przybyli tutaj do Hiszpanii z różnych stron świata. Migranci, uciekinierzy, uchodźcy z Afryki, z Ameryki Łacińskiej, także z krajów azjatyckich. Oddajmy głos jeszcze na chwilę temu tłumowi, który wita Ojca Świętego, który wiwatuje na jego cześć na ulicach San Cristóbal. Podczas tej podróży widzieliśmy i widzimy też teraz wielokrotnie, jak Ojciec Święty stara się każdą chwilę wykorzystać, by być z wiernymi, by ich pozdrowić, by jeśli tylko jest to możliwe, pobłogosławić ich, wysłuchać choćby kilku słów, wziąć na ręce dzieci, uczynić znak krzyża na ich czole.
Wtedy widzimy też, widzieliśmy wielokrotnie wzruszenie na twarzy Ojca Świętego, zarówno wtedy, gdy wysłuchiwał tych przejmujących świadectw, jak chociażby dzisiaj świadectwa migrantów, w tym migrantki, która z wielkim trudem czytała przygotowane przez siebie słowa, w których opowiadała o losie mieszkanek Afryki, do których ona się zalicza, ale to także wzruszenie, kiedy przemawiali do niego najmłodsi. Pamiętamy, przed kilkoma dniami w Barcelonie zwrócił się do niego 6-letni Renzo, który zadał mu pytania, które sam ułożył. Pytania zarówno te dotyczące takich trudnych spraw, zwłaszcza z punktu widzenia 6-latka, dlaczego dziadkowie są ignorowani w społeczeństwie, chociaż są przecież tak ważni, dlaczego rodzice muszą tak ciężko pracować i martwić się o tak wiele spraw finansowych, ale też pytanie o to, czy papież, kiedy był małym chłopcem, chciał być papieżem. Ta różnorodność spotkań, różnorodność też emocji, które towarzyszą tej papieskiej wizycie, pokazuje bogactwo tego lokalnego kościoła i pokazuje też bogactwo tego społeczeństwa, w którym Kościół wciąż odgrywa niezwykle ważną rolę. Ojciec Święty o tym mówił. Przypominał o wielkich świętych, których zrodził Półwysep Iberyjski, przypominał o filozofach, przypominał o osiągnięciach nauki. Mówił o tym, jak wielką rolę Półwysep Iberyjski, a więc przede wszystkim Hiszpania, a także Portugalia, odegrały w historii Europy i świata. Papież mówił o tym, że to stąd wypływali nie tylko odkrywcy, ale też pierwsi misjonarze. Mówił o tym, jak wielki wkład w kształt dzisiejszej Europy odegrało społeczeństwo hiszpańskie na przestrzeni wieków. I to też kolejny niezwykle ważny aspekt tej kończącej się podróży, do którego warto będzie powracać. Podobnie jak poprzednicy Leona XIV, tak też Leon XIV dzisiaj mówi do Europy, przemawia do Europy w sposób bardzo stanowczy, w sposób bardzo zdeterminowany, mówiąc o przyświecających jej wartościach, mówiąc o jej tradycji, o jej korzeniach, które nie mogą być jedynie elementem historii i dziedzictwa, ale muszą być wciąż żywe i wciąż karmione, aby kontynent europejski mógł pozostać żywy i mógł zachować swoją tożsamość. To są też przesłania, które znajdziemy w wypowiedziach Jana Pawła II z jego 8 wizyt w tym kraju, a także 5 wizyt, przepraszam, w tym kraju, a także w 3 pielgrzymkach apostolskich Benedykta XVI do Hiszpanii. Ta pielgrzymka otwiera w pewien sposób te europejskie wizyty, których pewnie możemy się spodziewać w najbliższych latach. Wiemy już, że Ojciec Święty uda się do Francji pod koniec września na 4 dni. Możemy się domyślać, że w ślad za Francją nastąpią też później kolejne wizyty w krajach europejskich. I to przesłanie dla Europy, to przesłanie o Europie jest też niezwykle ważną częścią pontyfikatu, częścią papieskiego nauczania. Także podczas tych codziennych spotkań, które odbywają się w Pałacu Apostolskim, a które relacjonujemy dla Państwa na stronach watykańskich, Ojciec Święty wielokrotnie zwraca się do przedstawicieli Europy, czy to organizacji, czy to wspólnot, czy to poszczególnych grup z różnych krajów, z terenów europejskich, mówiąc bardzo stanowczo o europejskiej tożsamości, o tym, jak ważne jest to, aby ten kontynent zachowywał swoją tradycję, swoją wiarę, swoją kulturę i nią karmił przyszłe pokolenia. A już teraz Ojciec Święty dojechał do siedziby biskupa, do domu biskupów. Tutaj zatrzyma się na chwilę i stąd wyruszy za kilkanaście minut, by na placu portowym Santa Cruz przewodniczyć mszy świętej, która powinna rozpocząć się o godzinie 13:15. Zobaczymy, czy rozpocznie się na czas, czy też z niewielkim, w pełni, jak widzimy, uzasadnionym opóźnieniem spowodowanym tym serdecznym przyjęciem, na które Ojciec Święty chciał też odpowiedzieć swoją obecnością, swoją uważnością i taką ilością pozdrowień i błogosławieństw, jaka tylko była możliwa. Wierni, którzy zebrali się tutaj pod siedzibą kurii, liczą na to, że Ojciec Święty pozdrowi ich być może jeszcze z tego budynku, zanim uda się na mszę świętą. A w tej chwili widzimy też plac, na którym przed chwilą było się spotkanie z Ojcem Świętym, na którym wciąż jeszcze obecni są ci, którzy w tym spotkaniu wzięli udział, robią sobie pamiątkowe zdjęcia. To oczywiście wydarzenie historyczne, wydarzenie bez precedensu. Pierwszy raz w historii Ojciec Święty jest na Wyspach Kanaryjskich, a pierwszy raz Leon XIV jest w Hiszpanii. Pierwszy raz też ta wizyta odbywa się w kontekście tak nasilonego kryzysu migracyjnego,
tak wielu wyzwań społecznych i gospodarczych współczesnego świata, które mają odbicie właśnie tutaj u wybrzeży Hiszpanii, tych wybrzeży, którym bliżej jest geograficznie do kontynentu afrykańskiego niż do stałego lądu Europy. A my jesteśmy teraz w tłumie tych, którzy oczekują i właśnie chyba doczekali się na Ojca Świętego na balkonie siedziby biskupów. Jest mikrofon, a więc Ojciec Święty zapewne skieruje swoje słowa stąd do wszystkich zebranych. Witajcie wszyscy. Dziękuję tym, którzy jesteście. Dziękuję wszystkim, którzy mnie tu przyjmują. Dziękuję wszystkim migrantom. Wszyscy chcemy, aby nasza godność ludzka została uznana i została rozpoznana, bowiem wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Widzę tutaj Peruwiańczyków, Kolumbijczyków, Wenezuelczyków, także mieszkańców Teneryfy. Wszystkich was pozdrawiam. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną i wszyscy razem chcemy składać dzięki Bogu, który obdarzył nas życiem i który obdarzył nas zdolnością do tego, byśmy kochali i byśmy byli kochani. A tę miłość chcemy dzielić z innymi i w ten sposób odkrywać sens naszego życia. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że tu jesteście. Widzimy się już niedługo na mszy świętej. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję bardzo. To serdeczne, spontaniczne pozdrowienie wiernych wpisuje się w tę pełną radości i wdzięczności atmosferę, jaka panuje tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Atmosferę zupełnie inną od tej, którą znamy na co dzień, w której przeplata się ta brutalna rzeczywistość migracyjna z turystyką, z której ta wyspa nie tylko słynie, ale z której też się utrzymuje w dużej mierze. Bardzo dziękujemy państwu za obecność, bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę z Ojcem Świętym i zapraszamy już za kilkanaście minut o godzinie 13:15 na transmisję ostatniej mszy świętej Leona XIV podczas jego podróży apostolskiej do Hiszpanii, stąd z Teneryfy, z portu morskiego Santa Cruz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z portu Puerto de Santa Cruz na Teneryfie. Miejsca, w którym zgromadzili się mieszkańcy wyspy, także liczni pielgrzymi, którzy już za chwilę będą modlić się wspólnie z papieżem Leonem XIV, który tutaj będzie przewodniczył mszy świętej ostatniej podczas jego pielgrzymki do Hiszpanii. Pielgrzymki, podczas której jako pierwszy papież w historii odwiedził Wyspy Kanaryjskie. Ojciec Święty przebywa tutaj od wczoraj i od wczoraj uczestniczy tutaj w licznych spotkaniach. Dzisiaj rano odwiedził najpierw ośrodek zajmujący się przyjmowaniem migrantów, taki pierwszy ośrodek kontaktowy dla tych, którzy są wyławiani z morza, którzy trafiają na Teneryfę. Tam wysłuchał wzruszających świadectw migrantów, wygłosił też krótkie przemówienie, a następnie na głównym placu miasta spotkał się z przedstawicielami różnego rodzaju organizacji, które zajmują się pomocą migrantom, ich integracji, ich kształceniu, a także z przedstawicielami samych społeczności migranckich, tymi, którzy kiedyś przybyli tutaj na tę wyspę jako przybysze, jako uciekinierzy, a dzisiaj są członkami społeczeństwa, są tymi, którzy także służą innym dzięki swoim talentom, dzięki wykształceniu, które tutaj odebrali. Ojciec Święty wygłosił bardzo mocne i stanowcze przemówienie, w którym zaapelował. Zwrócił się nie tylko do migrantów, nie tylko do tych, którzy im pomagają, ale zaapelował też bardzo stanowczo do tych wszystkich, którzy przyczyniają się do krzywdy tych, którzy muszą opuścić swoje kraje, do handlarzy ludźmi, do przemytników, do tych, którzy ich wykorzystują, okradają, zmuszają do nielegalnej, niegodnej, wręcz niewolniczej pracy. Nawróćcie się, póki jest czas, wołał Ojciec Święty. Zaprzestańcie swoich działań. Miłosierdzie Boże jest dostępne dla każdego, nawet najbardziej zatwardziałego serca, ale prowadzi do niego jedynie wąska droga prawdy. To papieski apel, który z pewnością będziemy jeszcze wielokrotnie powtarzać, bo to jedne z najmocniejszych słów, jakie padły podczas tej pielgrzymki do Hiszpanii. Pielgrzymki, która gromadzi ogromne rzesze ludzi. W uroczystość Bożego Ciała na ulicach Madrytu wspólnie z Ojcem Świętym modliło się ponad 1 200 000 osób, 700 tysięcy młodych ludzi podczas czuwania w Madrycie i dalsze setki tysięcy podczas kolejnych punktów programu. Myślę, że dziś możemy spokojnie mówić już o milionach, które towarzyszyły Ojcu Świętemu w czasie tej pierwszej od 15 lat wizyty, papieskiej wizyty właśnie tutaj na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii. Ojciec Święty przemawiał do Hiszpanów, przemawiał do katolików, ale także zwracał się do całej Europy i do tych jego słów będziemy jeszcze wielokrotnie powracali. A już teraz niech ta transmisja będzie też dla nas okazją do wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym, do dziękczynienia za jego pielgrzymkę, do jednoczenia się z całym Kościołem dzisiaj, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystość szczególnie drogą także Ojcu Świętemu, bo przypomnijmy, że w jego papieskim herbie widnieje gorejące serce. To serce Jezusowe, do którego on sam wielokrotnie odwołuje się w swoim nauczaniu, a któremu jego poprzednik, papież Franciszek, poświęcił encyklikę. Niech ta dzisiejsza uroczystość, ta modlitwa wspólnie z Ojcem Świętym będzie też okazją dla nas do powierzania Panu Bogu jego intencji, intencji całego Kościoła, tych wszystkich, do których Ojciec Święty zwracał się w tych dniach podczas swojej wizyty. A dla tych z Państwa, którzy pragną uczestniczyć dzisiaj we mszy świętej, ale z powodów zdrowotnych nie mogą, niech będzie ona także okazją do wzbudzenia w sobie pragnienia komunii duchowej w oczekiwaniu na jak najrychlejsze przystąpienie do komunii sakramentalnej podczas mszy świętej.

wspólnie z Ojcem Świętym, tę mszę świętą koncelebrują oczywiście biskupi lokalni obu diecezji kanaryjskich, a także papiescy współpracownicy, którzy towarzyszą mu podczas tej podróży apostolskiej. Widzieliśmy przed chwilką m.in. sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina, a także arcybiskupa Gallaghera. Oczywiście są tutaj też licznie obecni kapłani z obu diecezji Wysp Kanaryjskich, także misjonarze, także ci, którzy przybywają tutaj jako wolontariusze, żeby przez jakiś czas pomagać, posługiwać pośród migrantów. Spodziewana jest obecność około 80 tysięcy wiernych na tej mszy świętej. Dane dostaniemy nieco później, natomiast niewątpliwie jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tej wyspy. Pierwszy raz, kiedy wierni mogą zgromadzić się na mszy świętej z udziałem Ojca Świętego, którego goszczą tutaj od wczoraj.

podnieść wzrok ku miłości Chrystusa Pana. Całe Twe pragnienie miłości i pokoju może być zaspokojone jedynie Jego sercem. To pieśń nawiązująca do dzisiejszej uroczystości, ale też do hasła papieskiej wizyty Podnieście oczy, skomponowana specjalnie na tę dzisiejszą liturgię. Ojciec Święty okadza teraz ołtarz, za chwilę znakiem krzyża rozpocznie mszę świętą, podczas której będziemy słuchać czytań, które Kościół przewiduje na dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie to formularz także z tej mszy świętej, a Ojciec Święty wygłosi podczas niej homilię, która będzie zarazem jego ostatnim przemówieniem, jego ostatnim nauczaniem, jakie skieruje do mieszkańców Hiszpanii i do nas wszystkich podczas tej podróży apostolskiej.

0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: La paz esté con ustedes.
1: Pokój z wami. Pan Jezus, który zaprasza nas do stołu swego słowa i stołu Eucharystii, wzywa nas teraz do nawrócenia. Uznajmy więc, że jesteśmy grzeszni i z nadzieją przyzywajmy Bożego miłosierdzia.
0: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos.
1: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Pannę, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca.

0: Oremos.
1: Módlmy się.
0: Wszechmogący
1: Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
0: Jest Dios por los siglos de los siglos. Amen.

0: Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo:
1: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was, nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg Twój, jest Twoim Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż się przed to poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto Słowo Boże.

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. To nieco inny refren psalmu 103, który jest dzisiaj odmawiany w liturgii.

Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem.

dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos,
1: czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje Boga, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
0: Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios.
1: Oto słowo Boże.

0: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy
1: gracias. W tym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Ojciec Święty błogosławi wszystkich zebranych Księgą Ewangelii i za chwilę wysłuchamy homilii, którą przygotował na dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którą kończy swoją pielgrzymkę do Hiszpanii.
1: Queridos hermanos, hermanas.
0: Drodzy bracia i siostry, jest łaską, że możemy się spotkać w dniu, w którym serce Jezusa pozwala nam kontemplować się jako serce dziejów. Cieszę się, że mogę celebrować z wami Eucharystię, dziękując za wiarę i miłość, których tak wiele świadectw otrzymałem podczas tej podróży apostolskiej, a które czynią także ten archipelag, tak znany ze swego piękna i gościnności, miejscem, gdzie Pan zmartwychwstały nas uprzedza i się objawia.
1: Frente a nosotros, el mar evoca el infinito, y así lo hace también el cielo.
0: Morze przed nami przywołuje nieskończoność, podobnie jak czyni to niebo. Nieskończone jest jednak przede wszystkim pragnienie, które łączy serce Boga z tak wieloma sercami ludzkimi, których radość i nadzieje, smutki i trwogi znajdują echo w sercu Kościoła. Żadna istota ludzka nie jest wyspą. Położenie geograficzne tej diecezji i wezwania duszpasterskie, przed którymi ona staje, świadczą, że narodziliśmy się dla spotkania i że nie ma przeszkody, odległości, niebezpieczeństwa ani zagrożenia, które mogłyby komukolwiek uniemożliwić podjęcie tej podróży. Czy to pozostając przez całe życie w tym samym miejscu, czy wybierając wyjazd albo będąc do niego zmuszonym, nikt nigdy nie pozostaje w bezruchu. Oto tajemnica serca, wewnętrzne wezwanie do wyjścia i do spotkania.
1: Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos.
0: Serce Jezusa objawia nam jednak, jak nie zagubić się w jałowym dynamizmie. Bóg zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Życie istnieje tam, gdzie daje się życie. W przeciwnym razie człowiek obraca się w pustce. Istotnie, jak przypomina Sobór, osoba ludzka jest powołana do komunii z Bogiem i nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez szczery dar z siebie samego. Jej najgłębszym powołaniem jest wejść w trynitarny dynamizm miłości otrzymanej i współdzielonej. Papież Franciszek zauważał, wiele osób doświadcza głębokiej niestabilności, popychającej do wykonywania wszystkiego na pełnych obrotach, by czuły się zajęte w ciągłym pośpiechu i by traktowały wszystko i by tak traktowały wszystko wokół siebie. Ma to wpływ na sposób, w jaki traktujemy środowisko. Są to słowa, które odnoszą się również do turystycznego powołania Teneryfy. Zarówno serca tego, kto postanawia spędzać tutaj czas wakacji, jak i tego, kto mieszka i pracuje na wyspie, pozostając w kontakcie z gośćmi z tak wielu krajów świata. Czego szuka serce ludzkie? Jak odpowiedzieć na jego pragnienie w sposób, który nie zwodzi? Jakże ważne jest, zwłaszcza dla tego, kto pozwala się prowadzić Ewangelii, aby nie sprowadzać wszystkiego do handlu i zysku. Tymi, którzy bardziej się rozkoszują i lepiej przeżywają każdą chwilę, są ci, którzy nie chcą wybierać tu i tam, nieustannie poszukując tego, czego nie mają, lecz doświadczają, co oznacza docenienie każdej osoby i każdej rzeczy. Uczą się nawiązywać kontakt i potrafią cieszyć się z najprostszych rzeczy. W ten sposób potrafią pomniejszyć niezaspokojone potrzeby i zredukować zmęczenie i niepokój. Tak właśnie, drodzy bracia i siostry, interpretujcie wasze powołanie do gościnności. Dzisiejsza Ewangelia zdaje się radykalizować to wyzwanie i przypomina nam o bogactwie ubogich, o paradoksie, który odsyła wprost do życia Jezusa, do Jego prawdy i do drogi, podczas której On wciąż wzywa nas, abyśmy szli za Nim. W wysłuchanym przez nas fragmencie Jezus właśnie za to błogosławi Ojca. Bóg objawił siebie samego w małym, czyli w tym kontekście, w najmniejszym, tym, których nikt nie uważa za zdolnych do myślenia i zabierania głosu. Wzbogacił ich tym, co pozostaje ukryte przed ludźmi, otoczonymi podziwem i sukcesem. W apostolskiej adhortacji Dilexite pragnąłem zwrócić uwagę na to uprzywilejowane miejsce ubogich w objawieniu Bożym i w misji Kościoła. Jest to tajemnica, która w sposób całkiem szczególny rozbrzmiewa na tych wyspach, położonych na przecięciu szlaków migracyjnych, czyniących z nich miejsca pierwszego przyjęcia braci i sióstr, których droga zazwyczaj narażona jest na niesłychane niebezpieczeństwa i przemoc. Wobec tych, którzy żerują na rozpaczy, jako chrześcijanie możemy nie tylko odzwierciedlać Pana, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Największą łaską jest to, byśmy pozwolili się ewangelizować tym, którym pomagamy, i byśmy rozpoznali tajemniczą mądrość Boga wypisaną w ich własnym ciele. Ubodzy, dorastając w skrajnej niepewności, uczą się przetrwania w warunkach najbardziej niesprzyjających, ufając Bogu z przekonaniem, że nikt inny nie traktuje ich poważnie, pomagając sobie nawzajem w najmroczniejszych chwilach, nauczyli się wielu rzeczy, które zachowują w tajemnicy swego serca. Ci z nas, którzy nie mieli podobnych doświadczeń życia prowadzonego na krawędzi, z pewnością mogą wiele czerpać z tego źródła mądrości, jakim jest doświadczenie ubogich.
1: Solo comparando nuestras quejas con sus sufrimientos y privaciones, es posible recibir un reproche que nos invite a simplificar nuestra vida.
0: Tylko porównując swoje narzekania z ich cierpieniami i niedostatkami, jesteśmy w stanie przyjąć upomnienie, które wzywa nas do uproszczenia naszego życia. Pan, który karci i ćwiczy tych, których miłuje, pragnie uczynić nasze życie prostym i radosnym. Drodzy bracia i siostry, dziękuję za to, kim jesteście i za to, co czynicie, sprawiając, że ta wyspa staje się miejscem, gdzie na przyjaznym i gościnnym obliczu osób oraz braterskich wspólnot można dostrzec serce Chrystusa. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg nam ku nam. Niech to wyznanie wiary, przekazane nam w pierwszym liście apostoła Jana, zawsze w was jaśnieje i pobudza was do modlitwy oraz działania. Zwracajcie uwagę na nastolatków i młodych, na bogatych i ubogich, na mieszkańców i gości. Wszyscy oni potrzebują, by patrzono na nich spojrzeniem, które sięga dalej niż pozory, i rozpoznaje głębie ich niespokojnych serc, nierzadko już skierowanych, może nieświadomie, ku Królestwu Bożemu i Jego sprawiedliwości. Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Jezusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości. Tego pragnę i o to modlę się dla was i dla wszystkich, którzy was spotykają.

Wysłuchaliśmy ostatniej homilii, jaką Ojciec Święty skierował stąd, z Hiszpanii, z Wysp Kanaryjskich, z Teneryfy, do mieszkańców Hiszpanii, ale też do nas wszystkich wierzących, zapraszając, by na naszym obliczu, by na naszych, w naszych działaniach odbite było serce Chrystusa, to serce, które jest źródłem miłości i w którym mogą odnaleźć nadzieję ci, którzy szczególnie jej potrzebują. A teraz wspólnie z Ojcem Świętym i ze wszystkimi zebranymi w porcie Santa Cruz odmówmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Amen. Skierujmy nasze błagania do Boga Ojca, który objawił nam swoją nieskończoną miłość w sercu swego Syna Jezusa Chrystusa i z wiarą prośmy Go w intencjach całej ludzkości.

za papieża Leona i wszystkich pasterzy Kościoła, aby prowadzili lud Boży w duchu serca Chrystusowego. Ciebie prosimy.

0: por los gobernantes de las naciones,
1: za rządzących narodami, aby kierując się sprawiedliwością i solidarnością, promowali pokój oraz godne życie dla wszystkich.

0: por quienes viven el drama de las migraciones.
1: Za tych, którzy przeżywają dramat migracji, wykluczenia społecznego, choroby i ubóstwa, aby znajdowali pociechę w Chrystusie i wsparcie w swoich braciach i siostrach.

0: por el don de las vocaciones al sacerdocio.
1: O dar powołań do kapłaństwa, aby w Kościele nie zabrakło ludzi gotowych służyć braciom i siostrom z miłością do braci.

0: por la familia, para que vivan la alegría,
1: za rodziny, aby żyły radością przekazywania wiary oraz darem gościnności i otwartości na innych.

0: por esta asamblea eucarística, para que el Señor nos conceda un corazón compasivo.
1: Za naszą wspólnotę zgromadzoną na Eucharystii, aby Pan obdarzył nas sercem pełnym miłości i troski o najbardziej potrzebujących. Wysłuchaj, o Panie, modlitw Twojego Kościoła, który celebruje bezmiar miłości Twego Syna, i udziel nam tego, o co Cię prosimy w Jego imię. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Za chwilę do ołtarza podejdą wierni w procesji z darami, niosąc m.in. kielich, wino oraz hostie. Widzimy teraz właśnie tę procesję z darami, która zbliża się do ołtarza. Są to zarówno świeccy, jak też osoby duchowne, ubrani niektórzy w tradycyjne stroje charakterystyczne dla tej części Hiszpanii. A chór śpiewa piękną pieśń, popularną tutaj w liturgiach języka hiszpańskiego. Pragnę być, trwać, Panie, w Twojej obecności, pragnę trwać, Panie, przy Twoim stole i wznosić ku Tobie me ręce i wszystko powierzać Twej miłości.

procesji z darami zbliża się do ołtarza rodzina, małżeństwo z dwojgiem dzieci, którzy zdecydowali się poświęcić swoje życie w parafii i diecezji i stanowią i należą do zespołu nowej ewangelizacji całą rodziną. Następnie podejdą ubrani w tradycyjne wyspiarskie stroje Maria Victoria Garcia Gutierrez i Diego Chinea Pinheiro, również przedstawiciele tutejszej lokalnej społeczności. Kolejna para, która podejdzie do ołtarza, również ubrana w tradycyjne stroje, przyniesie do ołtarza ampułki z winem oraz z wodą. A na koniec podejdzie siostra Cecilia Fuentes, która przyjechała z Kolumbii, która jest przełożoną generalną sióstr Betlejemitek, zgromadzenie, które zostało założone według duchowości świętego brata Piotra, założyciela wielu zgromadzeń religijnych tutaj wywodzących się z tego rejonu. Zgromadzenie, do którego należy dzisiaj około 500 sióstr, posługujących w 12 krajach na świecie. A razem z matką Irmą Fuentes podejdzie także brat Wilmer Estuardo Monzon z męskiego odłamu zakonu Betlejemitów, założonego również przez świętego brata Piotra, który na co dzień mieszka w domu znajdującym się tutaj na Teneryfie.

Ojciec Święty przyjmuje dary od w tej chwili od siostry Betlejemitki, matki generalnej siostry Betlejemitek i brata Betlejemity. Przynieśli oni do ołtarza Paterę z hostiami. A przy ołtarzu obecne są także relikwie dwóch ważnych dla tego lokalnego kościoła świętych, świętego brata Piotra i świętego Jana de Ancineta. To relikwie, które na co dzień są przechowywane i czczone w sanktuarium w Villa Flor, tutaj na wyspie, a także w kościele katedralnym na Teneryfie. Ta obecność tych dwojga świętych czczonych na Teneryfie, ale także w obu diecezjach Wysp Kanaryjskich, a także wizerunek Matki Bożej de la Candelaria, który również w szerszym planie możemy zobaczyć wkomponowany tutaj w ołtarz, to przypomnienie, że ta wizyta Ojca Świętego dla lokalnego kościoła jest wydarzeniem o historycznym znaczeniu i też o ogromnym znaczeniu duchowym, które z pewnością będzie wydawało owoce w kolejnych co najmniej dziesięcioleciach. Leon XIV jest pierwszym papieżem, który odwiedza tę lokalną wspólnotę i od wczoraj możemy widzieć, jak jego pobyt na Wyspach Kanaryjskich jest przyjmowany z wielką radością, z wielką wdzięcznością. Pośród świadectw, których tu wysłuchaliśmy, wielokrotnie pojawiało się podziękowanie za to, że Ojciec Święty znalazł czas i że miał w sobie pragnienie, by odwiedzając Hiszpanię, przybyć także tutaj na wyspy. A już teraz widzimy, jak Ojciec Święty po odmówieniu modlitwy nad darami okadza ołtarz, okadza dary, które zostały przeniesione przez członków lokalnego kościoła, by za chwilę wspólnie z koncelebrującymi wraz z nimi kapłanami, biskupami, kardynałami modlić się i służyć w ten sposób tym najpiękniejszym darem, darem Eucharystii, całej lokalnej wspólnocie, która tu się gromadzi.

0: Orate, hermanos, para que este sacrificio mío...
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas siebie samego. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

0: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro.
1: Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem ze mną Twoim sługą oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję Zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim Twoją przemożną opieką.
0: Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa.
1: Przyjmij, Boże, łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona wybranych.
0: Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.

0: Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro...
1: Boże Ojcze, my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najświętszy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie błagamy Cię, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę.
2: Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach, którzy odeszli przed nami ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych łask, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
0: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na jego ucztę.

rozpoczyna się obrzęd Komunii Świętej. Na placu portowym będzie ją rozdawało wiernym 300 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy są tu obecni i wspierają koncelebransów. A dla tych z Państwa, którzy nie mogą dzisiaj ze względów zdrowotnych wziąć udziału we mszy świętej i przyjąć Komunii Świętej, niech to będzie zaproszenie do wzbudzenia w sobie pragnienia Komunii Duchowej. Odmówmy wspólnie akt Komunii Świętej Duchowej ułożony przez papieża Franciszka w oczekiwaniu na jak najszybszą możliwość przyjęcia Pana Jezusa pod postacią Komunii Świętej. Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w Twojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Cię w tym ubogim przybytku, jaki daje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie całe moje jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

pieśń, którą za chwilę wykona chór Ischola, to fragment wyznań świętego Augustyna. Późno Cię umiłowałem, piękności tak dawna, a tak nowa.

wieczności tak dawna, a tak nowa. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie. Bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od Ciebie, rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś, rozdarłaś głuchotę moją, zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem i oto głodny jestem i łaknę. Dotknąłeś mnie i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. Jakże wielki jesteś, Panie, jakże godzien by Cię sławić. Wspaniała moc Twoja, mądrości Twojej nikt nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząsteczka tego, co stworzyłeś.

Dla kapłanów, którzy koncelebrują tę mszę świętą wspólnie z Leonem XIV, ta dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa także z tego względu, że dzisiaj Kościół na całym świecie obchodzi Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. I ten moment braterskiego spotkania wokół stołu eucharystycznego z Ojcem Świętym jest szczególnie ważny dla biskupów, którzy koncelebrują tę mszę świętą, a są wśród nich m.in. kardynał Cobo z Madrytu, przewodniczący Episkopatu Hiszpanii, a także biskup lokalnej diecezji San Cristobal, ten sam, który dzisiaj witał Ojca Świętego podczas obu spotkań poprzedzających tę mszę świętą. I także dzisiaj z tej okazji, z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, które obchodzone jest każdego roku właśnie w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Leon XIV skierował do wszystkich kapłanów, ale też do nas wszystkich piękne przesłanie. To przesłanie w języku polskim znajdą Państwo na stronie vatican.va, tam gdzie są tłumaczenia wszystkich przemówień Ojca Świętego i homilii, a jego omówienie także na stronach mediów watykańskich. A już teraz wsłuchajmy się w tę pieśń popularną w kościele w Hiszpanii, której słowa zaczerpnięte są z wyznań świętego Augustyna.

0: Dobiega końca msza święta pod przewodnictwem Leona XIV w porcie Santa Cruz del Tenerife. Msza, po której Ojciec Święty wyruszy w drogę powrotną do Watykanu, do Rzymu, a którą sprawuje w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest też w kościele dniem modlitwy o uświęcenie kapłanów. Tak więc dla duchowieństwa hiszpańskiego to podwójna radość, że właśnie w tę uroczystość mogą modlić się wspólnie z Ojcem Świętym. I już za chwilę, kiedy ta pielgrzymka się zakończy, pewnie rozpocznie się też zbieranie świadectw, zbieranie owoców tej wspólnej modlitwy, tych wszystkich słów, doświadczeń, które były w tych dniach udziałem Hiszpanii. A teraz jeszcze módlmy się wspólnie z Ojcem Świętym.
1: Oremos.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Jeszcze przed błogosławieństwem swoje podziękowanie skieruję do Ojca Świętego biskup diecezji San Cristobal, biskup Santiago, który towarzyszy dzisiaj Ojcu Świętemu podczas jego pobytu, który witał go najpierw w ośrodku dla migrantów, a później na centralnym placu Teneryfy, gdzie papież spotkał się z tysiącami tych, którzy migrantów wspierają i im pomagają. A już teraz to on w imieniu całej diecezji podziękuję Ojcu Świętemu za jego wizytę. Ojcze Święty, wraz z tą celebracją mszy świętej sprawowaną w wyjątkowej scenerii portu Santa Cruz de Tenerife nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, który obmywa nasze piękne wybrzeża i którym przemierzały oraz nadal przemierzają drogę liczne osoby migrujące, marynarze, rybacy i podróżni. Właśnie tu dobiega końca Twoja wizyta apostolska w naszej diecezji San Cristobal de la Laguna, a zarazem Twoja pierwsza podróż apostolska do Hiszpanii. W imieniu tej części ludu Bożego, pielgrzymującego przez wyspy La Gomera, El Hierro, La Palma i Teneryfa, a także w swoim własnym imieniu, pragnę z całego serca podziękować Ci za tę wizytę. Jest to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w naszej 20-letniej diecezji, która pozostanie na zawsze wyryta w sercach każdego z nas.

0: Był to czas łaski dla tego kościoła lokalnego, znajdującego się na skrzyżowaniu dróg Europy, Ameryki i Afryki.
1: Cuyos caminos le llevaron como miembro de la Compañía de Jesús a anunciar el Evangelio en Brasil.
0: Była to też droga, którą pokonywał nasz święty Juan de Anchieta, udając się, by głosić Ewangelię do Brazylii. A ten mały i pokorny Kościół, który odpowiadając na Twoje wezwanie zawarte w adhortacji apostolskiej Dilexite, pragnie być Kościołem błogosławieństw, Kościołem otwartym na najmniejszych i ubogich i być razem z ubogimi miejscem, w którym mogą oni zajmować miejsce uprzywilejowane. Chcę Ci dziś powiedzieć, że wspomnienie świętego Piotra, świętego Józefa de Betancourt, świętego brata Piotra, pierwszego kanaryjskiego świętego kanonizowanego w kościele katolickim, który urodził się na tej wyspie dokładnie 400 lat temu, i który prowadził niezwykłą działalność charytatywną w Gwatemali pośród ubogich i chorych. Ten przykład tych wszystkich świętych zachęca nas do realizowania tego ideału Kościoła Błogosławieństw. Wasza Świątobliwość, mówi się, że gdy ojcowie Soboru Chalcedońskiego wysłuchali listu napisanego przez papieża Leona, twego poprzednika, do patriarchy Flawiana, zawołali wspólnie: Piotr przemówił do nas ustami Leona. To stwierdzenie wyraża również to, co my odczuwaliśmy dzisiaj, słuchając Twoich budujących słów. Poprzez te słowa, jako następca Piotra, umocniłeś nas w wierze, która jednoczy nas we wspólnocie Kościoła. Pod Twoim pełnym miłości pasterskim przewodnictwem, jako pasterza Kościoła Powszechnego, w ojcowskiej troszce o Kościół i kościoły lokalne. Jak bowiem nauczał święty Augustyn, Piotr jest figurą powszechności i jedności samego Kościoła. I tak właśnie Wasza Świątobliwość rozumie swoją posługę od samego jej początku, gdy podczas mszy inauguracyjnej pontyfikat wyraziłeś to pragnienie Kościoła Zjednoczonego jako znaku komunii i jedności, Kościoła, który stanie się zaczynem dla pojednanego świata. Ojcze Święty, możesz liczyć na nas w realizacji tego pragnienia, pragnienia Kościoła będącego zaczynem pojednanego świata. Kościoła, który potrafi strzec i rozwijać wspaniałe człowieczeństwo dane nam jako dar. Kościoła, który szanując godność osoby ludzkiej, chroniąc podstawowe prawa człowieka oraz wspierając integralny rozwój człowieka, będzie prowadził do wzrostu braterstwa i społecznej przyjaźni.
1: Que conduzca al crecimiento de la fraternidad universal y la amistad social. En este día,
0: Ojcze Święty, tego dnia dzisiejszego z wdzięcznością wznosimy nasze spojrzenie ku Chrystusowi, z którego przebitego na krzyżu serca narodził się Kościół. Patrzymy z nadzieją, ufając Jego wielkiej miłości, która nas także zachęca do podejmowania dalszego fascynującego zadania ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, do wyrażania naszej wiary poprzez dzieła charytatywne wobec najuboższych, szczególnie wobec migrantów, do współtworzenia najbardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa, w którym panuje pokój, pokorny i wytrwały, a także do troski o nasz wspólny dom, który na tych szczęśliwych wyspach objawia się w pięknie wulkanicznej przyrody, w bogactwie bioróżnorodności, w rozległym oceanie, który je otacza, i w ich jaśniejącym niebie. Dziś wznosimy nasze spojrzenie, aby podziękować Bogu za dar Twej wizyty, Ojcze Święty, zapewniając jednocześnie o naszej modlitwie za Ciebie i Twoją posługę. Wiedz, Ojcze Święty, że zdobyłeś serca szlachetnego ludu La Gomery, El Hierro, La Palmy i Teneryfy, które tworzą wspólnie naszą diecezję.
1: aquí presente.
0: Wiele z tych serc jest tutaj obecnych dzisiaj, ale są też tu także niezliczeni inni, którzy z różnych powodów nie mogli tu przybyć, a których obecność czujemy pośród nas dzięki więzom komunii, które jednoczą nas jako Kościół Diecezjalny San Cristóbal de la Laguna. Ojcze Święty, jesteś jednym z nas. Tak to odczuwamy i tak będziemy o Tobie pamiętać. Papież Leon XIV jest także Kanaryjczykiem, a na tych wyspach zawsze będzie miał swój dom. Dziękujemy, Ojcze Święty. Piękne podziękowanie biskupa diecezji San Cristóbal de la Laguna, podziękowanie, które wyraża też wdzięczność tych wszystkich, którzy modlili się i którzy przygotowywali tę papieską wizytę. Ojciec Święty przekazuje teraz dar, który ksiądz biskup ukazuje wszystkim wiernym. Jest to kielich, ten sam, na którym który był użyty podczas dzisiejszej Eucharystii, a który pozostaje darem dla tutejszej diecezji, darem jednoczącym mieszkańców wysp, jednoczących lokalnych katolików podczas najważniejszych celebracji eucharystycznych. A teraz wierni wykrzykują: niech żyje papież! A Ojciec Święty za chwilę pozdrowi jeszcze na koniec, przed zakończeniem tej mszy świętej, wszystkich wiernych i to będą ostatnie słowa, jakie skieruję tutaj na Wyspach Kanaryjskich i w Hiszpanii. Z całego serca dziękuję Waszej Ekscelencji, a wraz z księdzem biskupem całemu ludowi Teneryfy, jego pasterzom i władzom cywilnym. Najdrożsi bracia i siostry, tą celebracją eucharystyczną kończy się moja podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję Bogu oraz wszystkim, którzy mnie przyjęli i na tysiące sposobów współpracowali w przygotowaniu i w realizacji poszczególnych wydarzeń w Madrycie, w Barcelonie, w Montserrat, a także tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Wyruszam z powrotem do Rzymu, poruszony wielką serdecznością, która mnie otoczyła.
1: Y reconfortado por los testimonios de fe y de amor a la iglesia.
0: I umocniony świadectwami wiary oraz miłości do Kościoła, przejawami wielkiego katolickiego serca Hiszpanii.
1: Desde este puerto.
0: Z tego portu noszącego imię Świętego Krzyża myśl biegnie ku całemu światu i ku jego ranom, przez które cierpią całe narody. Do wszystkich chciałbym skierować hasło tej mojej podróży. Podnieście oczy. Tak, skierujmy spojrzenie na Chrystusa ukrzyżowanego. Jego serce jest źródłem miłosierdzia, które jako jedyne może ocalić ludzkość potrzebującą przebaczenia i pojednania, aby osiągnąć prawdziwy i trwały pokój. Podnieśmy oczy, jak uczyniła Maryja, matka wszystkich cierpiących, i prowadzeni przez nią na nowo podejmijmy z nadzieją tę drogę. Drodzy bracia i siostry, dziękuję z serca. Trwajmy zjednoczeni w modlitwie i komunii w Chrystusie oraz w Świętym Kościele. Ojciec Święty, dziękuję na zakończenie swojej wizyty za serdeczne przyjęcie, za świadectwa wiary i miłości, które były dla niego umocnieniem. I przypomina z tego portu noszącego imię Świętego Krzyża, że rany świata, które tutaj się uwidaczniają, kierują nasze serca ku Chrystusowi i ku haśle tej podróży. Podnieście oczy. Pan z wami.
2: Inclínense para recibir la bendición.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wysłuchaj, Ojcze, modlitw Twego Kościoła, który celebruje bezmiar miłości Twego Syna i udziel nam tego, o co Cię prosimy w Jego imię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na was i z wami pozostanie na zawsze.

0: glorifiquen al Señor con sus vidas. En su nombre pueden ir en paz.
1: W imię Chrystusa idźcie w Jego pokoju i błogosławcie Pana.

Ojciec Święty udaje się jeszcze na koniec przed wizerunek Matki Bożej, patronki tego kościoła lokalnego, Matki Bożej z Kandelarii, która czczona jest w tutejszej katedrze, której figura znajduje się tutaj przy ołtarzu, a u jej stóp relikwiarze z relikwiami świętego brata Pedro, którego 400-lecie urodzin świętowane jest w tym roku, a który był pochodzącym z Wysp Kanaryjskich misjonarzem w Gwatemali, a także świętego José de Achineta, misjonarza w Brazylii i pierwszego kanaryjskiego świętego, którego kanonizował papież Franciszek. A wierni zebrani na placu portowym w porcie Świętego Krzyża kończą tę Eucharystię śpiewem hymnu maryjnego ku czci Matki Bożej, patronki Wysp Kanaryjskich i całej Hiszpanii.

witaj, Madonno, słodka Matko Bożej miłości, jaśniejąca gwiazdo naszej nadziei, światło wieczystego słońca. Ojciec Święty po krótkiej osobistej modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej kończy tę celebrację eucharystyczną, całuje ołtarz i już za chwilę uda się w procesji do zakrystii, błogosławiąc jeszcze po drodze zebranych w porcie 40 tysięcy wiernych, bo taką liczbę podają statystyki, a do nich oczywiście dołączają także ci, którzy w różnych częściach miasta oczekiwali, oczekują na Ojca Świętego, aby pożegnać go na trasie przejazdu na lotnisko, skąd już za kilkadziesiąt minut papież uda się w drogę powrotną do Rzymu i do Watykanu. Kończy się historyczna pielgrzymka Ojca Świętego, dziewiąta papieska wizyta w Hiszpanii, pierwsza w pontyfikacie Leona XIV. Poprzednio trzykrotnie udał się tu Benedykt XVI i pięciokrotnie papież Jan Paweł II. A ta wizyta na Wyspach Kanaryjskich, która jest ostatnim etapem papieskiej podróży do Hiszpanii, była pierwszą w historii papieską podróżą właśnie na tę wyspową część Hiszpanii i wypełnieniem pragnienia papieża Franciszka, który pragnął tutaj się udać na spotkanie z migrantami, na spotkanie z tym hojnym, nieustraszonym lokalnym kościołem, który wspiera tych, którzy z różnych stron świata przybywają do wybrzeży Wysp Kanaryjskich w poszukiwaniu życia lepszego niż to, które było ich udziałem w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej, i życia w ogóle możliwego, bo często jest to ucieczka przed śmiercią i prześladowaniami. I właśnie o tych nieszczęściach, które z jednej strony zmuszają tak wielu ludzi do tego, by pokonywać Ocean Atlantycki w poszukiwaniu lepszego życia, a z drugiej strony, które to nieszczęścia wyrażają się też w procederach handlu ludźmi, wyzysku, zmuszania do prostytucji, czy też do innych nielegalnych i uwłaczających ludzkiej godności praktyk. Do tego wszystkiego odniósł się Ojciec Święty dzisiaj przed południem w niezwykle stanowczym przemówieniu, jakie wygłosił podczas spotkania z przedstawicielami organizacji, które wspierają migrantów, wspierają ich integrację i ich też rozwój zawodowy i rozwój ludzki. Ojciec Święty zwracał się do nich, zwracał się do samych osób migrujących, ale też w bardzo stanowczych słowach wezwał tych wszystkich, którzy przyczyniają się do tych tragedii, do tych niesprawiedliwości, do wyzysku i przestępstw, aby zaniechali tego procederu, aby zwrócili się ku Bożemu miłosierdziu, aby stanęli w prawdzie i na tyle, na ile możliwe, odkupili zło, którego sami się dopuścili i które skrzywdziło tak wielu ludzi. To niezwykle stanowcze przemówienie, jedno z wielu stanowczych i historycznych, z pewnością możemy tak powiedzieć, słów, które padły tutaj w Hiszpanii z ust Ojca Świętego, z pewnością będą jeszcze powtarzane, będą rozważane, dlatego warto nadal spoglądać w stronę Kościoła w Hiszpanii, także po zakończeniu papieskiej wizyty, aby czerpać z tego świadectwa owoców, które ta pielgrzymka z pewnością będzie wydawała w najbliższym czasie wśród Hiszpanów. I niech te owoce, niech te papieskie słowa będą dla nas wszystkich także inspiracją i zachętą do tego, aby towarzyszyć Ojcu Świętemu, aby wsłuchiwać się w Jego słowa, gdziekolwiek podąża i z kimkolwiek się spotyka. Podnieście oczy, to hasło papieskiej pielgrzymki, która kończy się w tym wymiarze fizycznym, ale nie kończy się w wymiarze duchowym, bo mieszkańcy Hiszpanii pozostają z bogatymi treściami, z wielkim umocnieniem, z przesłaniem wiary, nadziei i doświadczeniem komunii, jedności z Kościołem Powszechnym. Zachęcamy do tego, by dalej otaczać ich modlitwą, by powracać do tych słów, które Ojciec Święty stąd kierował, do całego Kościoła, do Europy, do wszystkich wierzących, ale też do wszystkich ludzi dobrej woli. Już za kilkadziesiąt minut papież odleci z lotniska na Teneryfie w kierunku Watykanu. Ten odlot Ojca Świętego już bez komentarza, ale z samym obrazem będzie też można śledzić na kanale YouTube Mediów Watykańskich. A my już teraz Państwu dziękujemy za wspólną modlitwę, za towarzyszenie Ojcu Świętemu w tych dniach. Zapraszamy na strony watykańskie, na stronę Watykan VA, gdzie wszystkie papieskie przemówienia w oryginale i w języku polskim można znaleźć, a także na stronę Mediów Watykańskich i naszych mediów społecznościowych, gdzie relacjonujemy dla Państwa to wszystko, co
dzieje się z udziałem Ojca Świętego i w Kościele na świecie. Zachęcamy też, by sięgnąć do papieskiego przesłania na obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. I już dziś zapraszamy na niedzielę na kolejną transmisję już tutaj z Watykanu, gdzie w samo południe Ojciec Święty będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję Wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od Was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do

0: się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
1: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
0: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
1: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również Kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
0: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję Wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od Was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
2: Niech pośród Was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w Nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
1: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
2: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
1: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
2: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również Kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale Go nie narzuca.
1: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.